Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: Dawek po polsku. To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
1: Renata Kończyńska, witam Państwa serdecznie, a ze mną w radiowym studio psycholog Ewa Witkowska-Malinowska. Dzień dobry, Ewo.
2: Dzień dobry.
1: Tak się składa, że dzieciaki w tej chwili odbierają świadectwa szkolne. Wybrzmiał ostatni dzwonek w tym roku szkolnym. Hurra, rozpoczęły się długo wyczekiwane wakacje. Pogoda sprzyja, wydawać by się mogło, że wszystko jest fajnie, ale jeszcze trzeba z tym świadectwem wrócić do domu.
2: Tak, trzeba z nim dotrzeć do domu i pokazać. Natomiast na pewno jest to już mniejsze przeżycie niż w przeszłości, kiedy rodzic dopiero z tego kawałka dokumentu dowiadywał się, jak jego dziecko radziło sobie w szkole i czy w ogóle zdaje. Mhm. A obecnie jednak przy dzisiejszej technologii i wglądzie w wszelkie oceny każdego dnia i kontakcie internetowym z nauczycielem każdego dnia, to już jest jednak mniejsze zagrożenie. Jeśli dziecko miało trudne początki w szkole i później całkowity przebieg tego, co się w szkole wydarzało, to tak naprawdę już pewnie nasłuchało się na ten temat w roku szkolnym i ten ostatni dzwonek niewiele zmieni.
1: No właśnie, ale oglądając takie świadectwo, rodzice potrafią skutecznie popsuć przynajmniej na jakiś czas te wakacje, prawda, jakimś komentarzem. I to niekoniecznie tylko, jeśli jest świadectwo, które no nie jest najlepsze, prawda?
2: Tak, dokładnie. Może to być świadectwo niekoniecznie z najlepszymi ocenami, może to być świadectwo z dobrymi ocenami, gdzie rodzic będzie mówił, i tak mogłeś postarać się bardziej. Gdybyś jeszcze posiedziała troszeczkę, to tutaj z tego też byś miała piątkę, a z tego jeszcze szóstkę. I trochę się zapętlamy w tym, żeby za bardzo przywiązujemy uwagę do tych ocen, do tych liczb, które tak naprawdę są tylko cyferką na kartce papieru. I oczywiście, jeżeli to jest jedynka, ona świadczy o tym, że nie zdałem, to jest trudność, to jest problem i to nazywamy po imieniu. Natomiast jeżeli to jest trójka, a nie czwórka, czwórka, a nie piątka, pamiętajmy o tym, że tak naprawdę w gruncie rzeczy za kilkanaście lat nie będzie miało to najmniejszego znaczenia, bo przypomnijmy sobie teraz, kiedy, jakie my mieliśmy oceny. Ja ostatnio sprzątałam w domu i znalazłam swoje świadectwo maturalne i patrzyłam na nie, mówię, ja miałam takie oceny, więc nie pamięta się nawet tego okresu ostatniego w szkole, a co dopiero gdzieś tam w podstawówce. Tak więc to ma znaczenie dla rodzica na tu i teraz, ale warto pamiętać o tym, że to jednak w przyszłości nie będzie miało większego znaczenia.
1: No i teraz Ewa, sposób na udane wakacje.
2: Sposobem na udane wakacje myślę, że przede wszystkim jest ich zaplanowanie. Racjonalne zaplanowanie tego, ile możemy zmieścić w tych wakacjach, co jest dla nas najważniejsze i na co możemy sobie pozwolić. Tak, aby one nam nie przeleciały przez palce i obudzimy się dwa tygodnie przed końcem wakacji i stwierdzimy, ja chciałem jeszcze to, ja chciałem tamto, a ja chciałem pojechać w takie i takie miejsca, no a teraz już na to nie ma po prostu ani czasu, ani urlopu rodziców, ani możliwości, tak? Więc warto pamiętać o tym, aby i rodzic, i dziecko stworzyło swój plan, później przedyskutujmy to wspólnie, czy one się gdzieś tam w miarę chociaż zazębiają, czy też nie. Jeśli tak, to świetnie, jeśli nie, to uczymy się przy tym również kompromisów i działamy w takim kierunku, aby każdy był jak najbardziej zadowolony i wziął z tych wakacji coś dla siebie.
1: A wiesz, zabrzmiało ten plan, jakby to był taki powrót do tego szkolnego rygoru. Nie o takim planie mówisz, prawda?
2: Żeby nie, tutaj nikt
1: zdecydowanie nie zrozumiał.
2: Niekoniecznie musimy wziąć gruby zeszyt i rozpisać dokładnie każdy dzień, od której do której, jak w planie lekcji, ale jakąś kartkę, długopis, którą później powiesimy na lodówce i każdy będzie miał dostęp, jak najbardziej warto mieć, rozpisać sobie mniej więcej, czego potrzebujemy, czego chcemy. Jeżeli pisanie tak strasznie kojarzy nam się ze szkołą, to możemy zrobić zdjęcia, obrazki, żeby to było przyjemniejsze dla oka, ale na pewno warto stworzyć taki ramowy zakres tego, czego potrzebujemy na te wakacje. Przede wszystkim po to też, że jeżeli go zrobimy, to zobaczymy, co tam jest, czy coś się nie powiela, czy czegoś jednak nie ma za wiele, a da mi to samo z różnych źródeł i wolałbym to zastąpić czymś innym. Tak więc jest to też dla nas taka okazja na przypatrzenie się tak naprawdę sobie i potrzebom naszej rodziny.
1: Ewa, powiedz, bo często rodzice no, nie mogą, a w zasadzie w większości nie mogą sobie pozwolić na 2 miesiące przerwy, żeby spędzić je z dziećmi. Jak się uda, te 2 tygodnie urlopu to jest super i jeszcze fajny wspólny wypad. Więc rodzice wymyślają mnóstwo atrakcji dla dzieci, żeby jakoś zagospodarować zagospodarować im ten czas. Niekoniecznie biorą pod uwagę to, że dzieci może właśnie chcą zwolnić, odpocząć. Co jest ważne przy planowaniu właśnie dla dziecka, nastolatka później, tego wakacyjnego czasu, na co powinniśmy zwracać uwagę, żeby nie przedobrzeć, krótko mówiąc?
2: Tak naprawdę przede wszystkim najważniejsze będzie to, żeby przypatrzeć się potrzebom dziecka temu, jak funkcjonowało w trakcie roku szkolnego. Bo jeżeli ono i tak wyjeżdżało na mnóstwo wycieczek szkolnych i wyjazdów z rodzicami, albo dużo czasu spędzało po prostu poza domem, to może potrzebuje właśnie tego, żeby w tym domu po prostu pobyć, zostać i nie robić nic specjalnego. A może wręcz przeciwnie, nie było tego czasu i chce koniecznie gdzieś wyjechać, zrobić coś ciekawego. Może są dziadkowie, którzy będą mogli wyjechać wtedy, kiedy my nie możemy. Potem możemy te 2 tygodnie jakoś zaplanować konkretnie wtedy, kiedy już rzeczywiście ten urlop rodzica przychodzi i tu bardzo intensywnie wykorzystywany wtedy będzie właśnie ten plan po to, żeby ten czas był jak najlepiej wykorzystany.
1: Czyli nie jest tak, że zapiszę dziecko na obóz sportowy, bo przecież sport to zdrowie, nie miało okazji w ciągu roku, to teraz nadrobi zaległości.
2: Ja myślę, że warto by było wtedy zadać sobie pytanie, nie chodziłem pół roku na siłownię, to teraz się zapiszę, bo są wakacje, albo urlop mam, to teraz się zapiszę i będę chodzić. No, nam też niekoniecznie zawsze się chce, a dzieci, choć młodsze, to również są ludźmi i mają swoje potrzeby i też kiedy przychodzi to wolne, to może po prostu chciałyby odpocząć, a nie wykonywać kolejne działania, zajęcia. Pamiętajmy, że to znowu jest organizacja, przyjście na czas, dla wielu stres, co po czym będzie się działo, jakaś niepewność, tak więc tutaj możemy przedobrzyć po prostu.
1: A od tego dzieciaki chcą odpocząć, prawda?
2: Dokładnie.
1: A największe wakacyjne pułapki niebezpieczeństwa?
2: Na pewno zależne od wieku, bo młodsze dzieci będą najbardziej zagrożone po prostu w kontekście takiego podstawowego bezpieczeństwa. Starsze, kiedy już wychodzą same, są narażone na jakieś niekoniecznie lubiane przez nas kontakty z innymi, jakieś niebezpieczne sytuacje, choćby drogowe, jeżeli dużo się przemieszczają, tak więc wszystko będzie tutaj zależało od tego, jak to nasze dziecko będzie spędzało wakacje. Natomiast na pewno bardzo istotne jest to, aby zanim dojdzie do jakichś wyjść, wyjazdów, różnego rodzaju atrakcji, po prostu przegadać tę sytuację.
1: Postraszyć?
2: Niekoniecznie. Myślę, że bardziej właśnie trochę tak wyciągnąć rękę i do dziecka i powiedzieć mu, słuchaj, mogłoby się wydarzyć to, to, to i to. W razie czego w tej sytuacji możesz zrobić tak, w tej możesz się odezwać do mnie, a w innej jest jeszcze takie i takie rozwiązanie. Czyli bardziej jakby trochę poradzić niż postraszyć.
1: Mhm. W jakim wieku, chociaż mamy to pewno, będą drżały bez względu na wiek swoje dzieci, możemy pozwolić na taką większą swobodę dziecku, czy dopiero pełnoletniemu, czy już nastolatkowi trochę więcej w wakacje możemy dać luzu?
2: Myślę, że jeśli chodzi o takie dłuższe wyjścia, spędzenie nieco czasu ze znajomymi gdzieś w pobliżu, to ten nastolatek, jeśli jest gotowy, szczególnie emocjonalnie, to możemy jak najbardziej na to pozwolić. Natomiast takie dalsze wyjazdy jednak dobrze, aby był ktoś pełnoletni, ktoś komu ufamy, ktoś z wystarczającą dla nas taką odpowiedzialnością i racjonalnym podejściem, tak abyśmy my też po prostu nie zwariowali jako rodzice, czekając na to dziecko na przykład przez 5 dni w domu, a ono nawet nie odbiera telefonu.
1: No właśnie, a taka wakacyjna pułapka w postaci tego, że dziecko będzie chciało odpoczywać przez całe 2 miesiące, nie chce się ruszyć najpierw z łóżka, a później z domu, ze swojego pokoju.
2: Na pewno warto zwrócić tutaj uwagę na to, czy to trwa przez chwilę, czy to trwa przez całe wakacje. Przez chwilę może oznaczać po prostu okres regeneracji, zbierania sił i takiej naturalnej potrzeby powrotu trochę do siebie, ale jeżeli to się przeciąga na okres 3 tygodni, miesiąca, czy jeszcze dłużej, no to warto przyjrzeć się temu, czy dziecko po prostu na przykład nie potrafi zorganizować sobie tego czasu i w momencie, kiedy nic się nie dzieje, to opada całkowicie z sił i jest takie apatyczne, czy jednak też na przykład doszły do głosu jakieś trudności psychiczne, bo znalazł się czas, znalazła się taka przestrzeń na to, żeby przyjrzeć się sobie, przysłuchać się sobie i dziecko zaczęło zauważać, że jest mu po prostu źle, na przykład samemu ze sobą.
1: No ale miejmy nadzieję, że takich sytuacji nie będzie. Życzymy wszystkim Państwu udanych wakacji, dzieciakom 2-miesięcznej Elaby, bez stresu, odpoczynku, relaksu, w sposób jaki lubią, przede wszystkim nienarzucony z góry. I dziękujemy bardzo za uwagę. Ewa, dziękuję Ci za tą dzisiejszą rozmowę. Proszę Państwa, słyszymy się już po wakacjach. Dziękuję.
2: Do zobaczenia, do usłyszenia.
0: Wokół nas. po polsku na 101 i 4 FM.

0: Tak, tak, gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku.
1: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
2: Powiatowo-gminny festiwal zespołów weselnych w Boniewie za nami oraz nagrody marszałka województwa dla muzealników. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. Boniewo gościło powiatowo-gminny festiwal zespołów weselnych. Była to już 9. edycja imprezy, która odbyła się na boisku sportowym. Impreza tradycyjnie przyciągnęła tłumy widzów. Na scenie zaprezentowały się zespoły z całej Polski. Przed publicznością wystąpili kapela spod Kowala, Addens, Lover, Thomas, Melodia, Mateusz Jarmusz oraz Adrianex. Mówi Marek Klinkiewicz, wójt gminy Boniewo.
3: Jak się okazuje, są też odważne zespoły folklorystyczne, które chcą zmierzyć się w konkurencji na te najlepsze zespoły weselne. Cieszymy się, bo przecież wiemy, że muzyka folklorystyczna to także była muzyka weselna, więc jak najbardziej pasuje do naszego konkursu.
2: Uczestnicy wydarzenia również podkreślali, że współczesne wesela znacznie różnią się od tych, które miały miejsce kilkadziesiąt lat temu. Najważniejszą różnicą jest ich długość. Podczas prezentacji zespołów publiczność mogła w wyborach tajnych głosować na zespół, który zdobył jej uznanie. Każdy z artystów zaprezentował własny repertuar, a uczestnicy chętnie bawili się pod sceną. Artystów zapytaliśmy, co teraz gra się na weselach. Mówi Marek Nowak, Lover.
4: Generalnie na weselach gra się muzykę przede wszystkim polską muzykę mocno taneczną i my też taką muzykę gramy. Zarówno utwory coverowe znanych wykonawców, jak również zaprezentujemy dwa utwory własne, autorskie, które bardzo mocno jakby wczytują się w klimat muzyki tanecznej. Bardzo długo pracowaliśmy nad tymi utworami.
2: Pierwsze miejsce zdobył Adrianex, drugie miejsce zajęła Melodia, natomiast trzecie Thomas. Wyróżnienia dla tych, którzy na co dzień nie szukają rozgłosu, a dbają o to, by historia regionu nie zniknęła w ciszy archiwów. W Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kupce wręczono nagrody marszałka województwa dla muzealników, ludzi, którzy łączą pasję z odpowiedzialnością za dziedzictwo kulturowe. Podczas uroczystości podkreślano, jak ważną rolę odgrywają muzealnicy w budowaniu świadomości historycznej. Wśród nagrodzonych znalazły się trzy osoby z Muzeum Etnograficznego we Włocławku. Mówi Beata Wąsik, Muzeum Etnograficzne we Włocławku.
5: Jak co roku marszałek województwa kujawsko-pomorskiego podległym placówkom muzealnym, pracownikom, daje nagrody. To jest po prostu efekt naszej pracy i na co dzień nie myślimy o nagrodach, ale no jest to bardzo satysfakcjonujące, że jesteśmy po prostu doceniani i nasza praca jest zauważana.
2: Warto podkreślić, że wydarzenia organizowane przez Muzeum Etnograficzne spotykają się z bardzo pozytywnym odbiorem. Mieszkańcy regionu chętnie biorą w nich udział.
5: My organizujemy różnego rodzaju wydarzenia, takie właśnie jak festyny w Kupce, gdzie rzeczywiście bardzo, bardzo dużo ludzi nas odwiedza, ale i na co dzień w skansenie przecież odbywają się różnego rodzaju zajęcia. Także no, do muzeum przychodzą dzieci bardzo małe, ale i osoby w wieku podeszłym. Także ta oferta jest bardzo urozmaicona, bo właśnie oprócz imprez takich jak festyny, jarmarki, odbywają się różnego rodzaju spotkania kameralne, takie jak Niedziele z Kustoszem, organizowane właśnie przez komisarzy czy kuratorów wystaw, promocje książek, które są wydawane w muzeach i wiele, wiele innych.
2: To właśnie dzięki takim inicjatywom kultura regionu nie tylko jest chroniona, ale też żyje na co dzień w spotkaniach, warsztatach i wydarzeniach, które przyciągają coraz więcej odbiorców.
0: Słuchacie Pulsu Włocławka.
1: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
0: W jak Włocławek, po polsku na 101,4 FM.

0: Włocławek po polsku. Słuchacie audycji To jest temat na 101,4 FM.
1: Dzień dobry Państwu, Patryk Jaromierski, a moimi i Państwa gośćmi są prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki oraz wiceprezes OSGE Bartosz Fiałkowski. No właśnie, Włocławek wykonuje kolejny krok w kierunku jednej z największych inwestycji energetycznych w swojej historii. No, mowa tutaj oczywiście o budowie małych modułowych reaktorów jądrowych SMR. Panie prezydencie, co to tak naprawdę oznacza dla naszego miasta?
2: Ja chcę powiedzieć, że mam takie poczucie, wręcz pewność, że znajdujemy się w historycznym momencie dla naszego miasta, dla rozwoju naszego miasta, na pewno dla wzmocnienia potencjału gospodarczego. Ja na własny użytek porównuję ten dzisiejszy dzień i tą decyzję, która zapadła już kilka miesięcy temu o budowie we Włocławku elektrowni atomowej typu SMR do decyzji sprzed ponad 60 lat, kiedy podjęta została o budowie zakładów chemicznych, bo mniej więcej tak jak zakłady chemiczne wówczas zmieniły sytuację naszego miasta, tak dzisiaj ta decyzja o budowie pierwszej w Europie elektrowni SMR właśnie we Włocławku na nowo przedefiniuje, przeprogramuje tak naprawdę całą gospodarkę naszego miasta, dlatego że zapewnia energetyczne podstawy dla również innych podmiotów, które we Włocławku i w regionie włocławskim zdecydują się ulokować, to po pierwsze, a myślę, że najbardziej istotne dla mieszkańców Włocławka są nowe miejsca pracy, które tutaj dzięki tej inwestycji się pojawią. Nie mówimy tutaj o kilkudziesięciu miejscach pracy, tylko mówimy o kilkuset miejscach pracy.

0: tą stabilizację materialną mieszkańców Włocławka będzie wzmacniał.
1: Panie wiceprezesie, proszę opowiedzieć nieco szerzej o dzisiejszym spotkaniu z prezydentem i co udało się poczynić w projekcie, o którym mowa już w zasadzie od dawna.
2: Dzisiaj jest taki dzień, gdzie trochę formalizujemy tą naszą współpracę, bo ta współpraca w taki sposób operacyjny trwa od wielu miesięcy. Jesteśmy w stałym kontakcie ze służbami pana prezydenta w kontekście jakby przygotowania tej naszej inwestycji tutaj we Włocławku. Jak państwo wiecie, spółka Orlen Synthos Green Energy obecnie ma wydaną decyzję zasadniczą na 6 takich jednostek na terenie Włocławka. Przygotowujemy się bardzo solidnie do tego, do rozpoczęcia tej inwestycji. Ten proces jest długi. Być może na co dzień państwo tego nie widzicie, ale po naszej stronie spółki ilość dokumentów i decyzji, która jest wymagana do tego, żeby ten proces rozpocząć, jest naprawdę ogromny, więc myślę, że też w najbliższym czasie prace takie terenowe będą już coraz bardziej widoczne, natomiast na razie skupiamy się na tym, żeby tą część administracyjną, jak najbardziej decyzyjno-administracyjną zaawansować. Jak państwo wiecie, spółka Orlen Synthos Green Energy rozwija w Polsce technologię dwóch największych firm, jeśli chodzi o energetykę jądrową, to jest General GE Hitachi, GE Vernova Hitachi oraz nasi japońscy koledzy z Hitachi. Są to innowacyjne rozwiązania w skali nie tylko Polski, ale i Europy, a może i na świecie. Jedyny taki projekt referencyjny obecnie jest realizowany w tej chwili w Kanadzie, w prowincji Ontario, w miejscowości Darlington. Tam jest realizowany ten pierwszy na świecie SMR, który tak jakby ma udowodnić wszystkie założenia ekonomiczne i techniczne tego urządzenia. My mamy ambicje jako spółka być drudzy na świecie, pierwsi w Europie i oczywiście pierwsi w Polsce. I Włocławek jest tą lokalizacją priorytetową, jeśli chodzi nie tylko o potrzeby kraju, ale też jest to decyzja po prostu naszych udziałowców czy właścicieli. Głównie tutaj, jeśli państwo wiecie, jak pewnie państwo wiecie, jednemu z udziałowców spółce Orlen zależy na tym, żeby to było bardzo blisko zakładów Anwilu.
1: Dziękuję za rozmowę. Przypomnę państwu, że moimi i państwa gośćmi byli prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki oraz wiceprezes OSGE Bartosz Fiałkowski. Dziękuję.
3: To jest temat na 101,4 FM. Po polsku na 101,4 FM.

0: Poranek po polsku na 101,4 FM.
1: Pierwsza jesień bez depresji. Rdzawe liście znowu wirują z mur. Ademi i Netflix.

0: Tak, gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku. To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
1: Kinowy wtorek wystartował, a skoro mowa o wydarzeniach specjalnych, to mamy propozycję dla wszystkich fanów komiksów, supermocy i widowiskowego kina akcji.
2: Już 26 czerwca w Multikinie odbędzie się mini-maraton Superman i Supergirl.
1: Czyli jeden wieczór i dwa wielkie filmy z uniwersum DC na ogromnym ekranie.
2: Na początek nowy Superman to świeże spojrzenie na jednego z najbardziej rozpoznawalnych bohaterów świata.
1: Będzie akcja, humor, wielkie efekty specjalne i historia Supermana, który nadal wierzy, że dobro i uczciwość mają znaczenie.
2: A później premierowo Supergirl, bohaterka stanie przed nowym zagrożeniem i wyruszy w międzygalaktyczną podróż, podczas której nie zabraknie walk, emocji i widowiskowych starć.
1: To świetna okazja, żeby podczas jednego wieczoru zobaczyć dwie najważniejsze postacie nowego uniwersum DC.
2: I właśnie takie wydarzenia pokazują, że kino to coś więcej niż zwykły seans, to możliwość przecież przeżycia całej filmowej przygody za jednym razem.
1: Jeżeli więc lubicie superbohaterów, komiksy i wielkie ekranowe widowiska, to 26 czerwca warto zarezerwować sobie wieczór.
2: No a skoro dzisiaj do wygrania mamy bilety na wydarzenia specjalne w Multikinie, no to podpowiadamy, na co będzie można się wybrać.
1: Jedną z ciekawszych propozycji jest kino na obcasach, a już 1 lipca widzowie zobaczą film Zaproszenie.
2: To historia małżeństwa, które na pierwszy rzut oka ma wszystko. Dom, rodzinę, stabilne życie, no i spokój.
1: Tylko że pod tą spokojną powierzchnią od dawna kryją się rutyna, znudzenie i sprawy, o których raczej nie rozmawia się przy codziennej kawie.
2: No wszystko zmienia się podczas jednej kolacji z tajemniczymi sąsiadami.
1: Z pozoru zwykłe spotkanie szybko zamienia się w grę pełną niedopowiedzeń, napięcia i pytań, na które nie każdy będzie chciał odpowiedzieć.
2: Im dłużej trwa wieczór, tym więcej sekretów wychodzi na jaw, a bohaterowie zaczynają przekraczać granice, których wcześniej nie planowali przekraczać.
1: To film o relacjach, ukrytych pragnieniach i o tym, jak jeden wieczór potrafi całkowicie zmienić życie kilku osób.
2: No także jeżeli lubicie historie, w których najważniejsze są emocje, napięcia między bohaterami i nieoczywiste zwroty akcji, no to warto zwrócić uwagę właśnie na tą propozycję. No a teraz coś dla tych, którzy wychowali się na jednej z najbardziej kultowych animacji w historii kina.
1: Tak jest, bo po latach na wielki ekran wracają bohaterowie Toy Story.
2: No przed nami Toy Story 5, czyli kolejna część przygód Chudego, Buzz Astrala, Jessie i całej ekipy zabawek.
1: I tym razem twórcy postawili na temat, który zna dziś praktycznie każde dziecko. No, nowoczesną technologię.
2: No bo okazuje się, że największym wyzwaniem dla zabawek nie musi być przeprowadzka czy zgubienie właściciela.
1: Czasem większym problemem może być ekran tabletu albo smartfona.
2: To właśnie z takim nowym światem będą musieli zmierzyć się bohaterowie, których widzowie pokochali już kilkadziesiąt lat temu.
1: I choć pojawiają się nowe wyzwania, to nie zabraknie tego, za co wszyscy pokochali serię Toy Story. No, humoru, przygód i wzruszających momentów.
2: No i umówmy się, to jedna z tych animacji, na które równie chętnie wybiorą się dzieci, jak i dorośli, którzy pamiętają pierwszą część.
1: Bo dla wielu osób to nie tylko film, ale też kawałek dzieciństwa.
2: A jeśli szukacie czegoś najbardziej niepokojącego, to cały czas na ekranie Multikina można oglądać filmy Backrooms bez wyjścia.
1: I już sam punkt wyjścia brzmi dość niewinnie. W piwnicy zwykłego salonu meblowego pojawia się tajemnicze przejście.
2: No problem w tym, że nie prowadzi ono do kolejnego magazynu czy zaplecza.
1: Tylko do dziwnego, równoległego świata, pełnego pustych korytarzy, pomieszczeń i miejsc, z których bardzo trudno znaleźć drogę powrotną.
2: To film inspirowany popularną internetową legendą, która od kilku lat wywołuje ciarki u fanów horrorów.
1: I właśnie na tym opiera się jego klimat. Nie ma tu ciągłej akcji, ale jest napięcie i poczucie, że coś jest bardzo nie tak.
2: No bo wyobraźcie sobie miejsce, które wygląda bardzo znajomo, a jednocześnie sprawia wrażenie całkowicie obcego.
1: I nigdy nie wiecie, co czeka za następnym zakrętem.
2: Także jeżeli lubicie horrory oparte bardziej na atmosferze, tajemnicy i niepokoju niż na samych straszakach,
1: to Backrooms bez wyjścia może być bardzo ciekawą propozycją na kinowy wieczór.
0: Wokół nas. Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: Włocławek po polsku.
1: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
2: Spółka Baza zachęca do korzystania z lokalnych targowisk oraz lider dla Włocławka Łączymy Pokolenia. Patryk Jaramierski, Puls Włocławka, zapraszam. Lato to czas, gdy na targowiskach nie brakuje świeżych warzyw i owoców prosto od lokalnych rolników oraz producentów. Truskawki, czereśnie, młode warzywa czy sezonowe przetwory przyciągają mieszkańców, którzy coraz chętniej wybierają zakupy na miejskich targowiskach. Przedstawiciele spółki Baza zarządzającej włocławskimi targowiskami zachęcają do wspierania lokalnych sprzedawców i korzystania z produktów pochodzących z regionu. Jak podkreślają, to nie tylko gwarancja świeżości, ale także wsparcie dla lokalnej gospodarki i rodzinnych gospodarstw. Mówi Jarosław Płonecki, prezes spółki Baza.
3: Chciałbym bardzo serdecznie zaprosić Państwa do korzystania z obu targowisk miejskich w Włocławku. Jedno targowisko mieści się przy ulicy Kaliskiej, drugie przy ulicy Związków Zawodowych. Ten czas wiosenno-letni, że można powiedzieć, sprzyja temu kupowaniu tych wszystkich owoców, warzyw sezonowych, także bardzo serdecznie zapraszam. To jest ten czas, gdzie coraz więcej osób przychodzi, robi zakupy. Jest w tym czasie też można sobie ze znajomymi porozmawiać, bo to jest też tak właśnie takie miejsce, gdzie wielu znajomych osiedlowych, ale też tutaj z całego miasta spotyka się i jesteśmy świadkami tego, jak sobie rozmawiają, wymieniają jakieś opinie, zdania. Jest to też takie miejsce, które spaja ludzi.
2: Letnie miesiące należą do najbardziej intensywnych okresów dla handlu na targowiskach. To właśnie teraz oferta jest najbogatsza, a mieszkańcy mają największy wybór sezonowych produktów. Spółka Baza odpowiada jednak nie tylko za funkcjonowanie miejskich targowisk. W zakresie jej działalności znajduje się również zarządzanie cmentarzami komunalnymi we Włocławku. Jak zapowiadają przedstawiciele spółki, także w tym obszarze nie zabraknie inwestycji. W najbliższych miesiącach na cmentarzach komunalnych mają być realizowane kolejne prace związane z modernizacją infrastruktury oraz poprawą komfortu odwiedzających. Szczegóły dotyczące planowanych inwestycji mają zostać przedstawione w późniejszym terminie. Lider dla Włocławka Łączymy Pokolenia. To hasło pikniku, który odbył się na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji. Mimo upalnej pogody na imprezie stawiło się wielu zawodników różnych sekcji klubu, rodzice oraz goście. Mówi Piotr Kwiatkowski, prezes Stowarzyszenia Klub Sportowy Lider.
4: Zorganizowaliśmy dla dzieci i dla rodziców atrakcje w postaci dmuchańców, gry i zabawy, pokaz musztry, policja, straż pożarna, zespół szkół akademickich z musztrą i wiele, wiele innych atrakcji. Dodatkowo grill, żurek, wata i jeszcze kupę innych rzeczy atrakcyjnych.
2: Wśród młodszych uczestników zabawy furorę robiły dmuchane kule bubble football. Służą do bezpiecznego zderzania się, robienia fikołków i grania w piłkę nożną na trawie. Imprezę poprowadził Czacha, czyli Jarosław Wróblewski. Przeprowadzono licytację fantów sportowych, wśród których znalazła się koszulka meczowa Piasta Gliwice. A na boisku dzieciaki w różnym wieku uczestniczyły w piłkarskiej rywalizacji. Młodzi zawodnicy lidera zachęcali do dołączenia do klubu.
5: Gram rok i dlatego, że jedna osoba z klubu została zapytana przez trenera.
6: Ja też gram około roku. Grałem tu dlatego, że graliśmy kiedyś w innej drużynie. Lider z nami wygrał dużym wynikiem i no, są tu naprawdę fajne osoby.
7: Ja gram rok i zapisałem się dlatego, że moja siostra została zaproszona przez trenera i ja też przyszłem tak przy okazji.
5: Fajni trenerzy i fajni koledzy.
6: No, trenerzy są dobrzy, skupiają się na mechanice i grze na boisku. No, są fajni koledzy i lider jest bardzo zorganizowany i każdy się tu lubi.
7: Trenerzy są bardzo na pewno zaangażowani do treningów, a koledzy są po prostu uprzejmi i zawsze pomogą.
2: Na pikniku pojawili się również włocławscy radni. Nasze miasto promuje sport, zwłaszcza szkolenie młodzieży. Lider udowodnił, że nie jest tylko klubem piłkarskim, ale przede wszystkim grupą przyjaciół. Na pikniku panowała rodzinna atmosfera w sportowym wydaniu. Teraz zawodnicy mają chwilę przerwy na regenerację i zasłużone wakacje, a później rozpoczną przygotowania do sezonu.
0: To jest Puls Włocławka.
1: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
0: Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

0: Tak, gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku. Słuchacie audycji To jest temat na 101 i 4 FM.
1: Dzień dobry, Julita Rączkowska, a dziś z okazji Dnia Ojca nasi reporterzy ruszyli w teren, aby zapytać dzieci i młodzież, między innymi, za co kochają swoich ojców. Kim dla was jest tata?
2: Bardzo ważną osobą, dzięki niemu pasja do motoryzacji, pasja do samochodów i w sumie najważniejsza pasja do wędkarstwa, z czego jestem bardzo zadowolony.
1: Czy w jakiś konkretny sposób będziecie celebrować dzisiejszy dzień?
2: Myślę, że normalnie w domu złożę życzenia, jakiś film, dobry obiad. Myślę, że będzie dobrze.
3: Mój tata jest dla mnie przykładem osoby, na której mogę polegać, zawsze mi pomoże w każdym momencie i uważam, że kiedy tylko potrzebuję pomocy, zawsze mi wspiera i pomaga swoją wiedzą i doświadczeniem.
4: Dla mnie wsparciem i niezwykle ważną osobą, on zawsze we mnie wierzył i pozdrawiam ci serdecznie, tato, dziękuję za wszystko i kocham cię.
1: Czy dzisiejszy dzień celebrujecie w jakiś konkretny sposób?
3: Tak, oczywiście chciałem tu właśnie zapytać moich rodziców, żeby zobaczyli, do czego ich wytrwałość i pomoc w moich zainteresowaniach pomaga i dlatego uważam, że warto było zapytać moich rodziców, żeby zobaczyli, jak po prostu wpływa to na mnie, jako na ich syna i że jestem po prostu z nich bardzo dumny i od razu oczywiście spędzimy jakoś miły czas w swoim gronie, w małym gronie.
5: Dzisiaj obchodzimy Dzień Ojca. Mój tata Piotrek to jest najważniejszy mężczyzna w moim życiu. Kocham go bardzo.
6: Kocham mojego tatę Bartka, ponieważ zawsze mi pomaga i sprawia, że czuję się bezpiecznie.
7: Mój tata jest kochany i miły. Bardzo lubię spędzać z nim czas. Lubię grać z nim w piłkę i jeździć rowerem. Mój tata jest radiologiem. Radiolog to taki lekarz, który opisuje zdjęcia, badania zrobione przez specjalne maszyny.
1: Za co kochasz swojego tatę?
8: Kocham swojego tatę, ponieważ on kocha mnie. Jest moim bohaterem. Zawsze mogłem na niego liczyć.
9: Za co kochasz swojego tatę?
10: Ze mnie lubi i jest bardzo miły i wymyśla różne atrakcje.
9: Właśnie w jaki sposób najbardziej lubi spędzać czas z tatą?
10: Jedziemy w różne miasta i różne miejscowości.
9: I zwiedzacie tam?
10: Tak.
9: Czego życzyłbyś swojemu tacie?
10: Wszystkiego najlepszego, spełnienie marzeń, żeby miał dużo zdrowia i się co na siodzień.
11: Za to, że jest cierpliwy, za to, że jest kochany i za to, że ma zawsze dla nas czas.
12: Też, że jest cierpliwy, że bawi się ze mną i że jeździmy na różne wyjazdy.
9: Jak lubicie spędzać czas ze swoim tatą? Co jest najfajniejsze, jakaś taka fajna przygoda, czy może jakieś miejsce stałe wyjazdów?
13: Nad morzem byliśmy, to tylko we dwoje spędzaliśmy czas.
14: Lubię jeździć z tatą na zakupy.
9: Czego życzycie swoim tatom w dniu ich święta?
15: Wszystkiego najlepszego i żeby ich marzenia się spełniły.
16: Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, żeby się dużo nie denerwował.
17: Wszystkiego najlepszego, żeby się nie denerwował, dużo zdrowia i spełnienia marzeń.
18: Za to, że mnie zawsze wspiera i mnie wychował.
9: W jaki sposób najbardziej lubicie spędzać czas ze swoim tatą?
19: Grać w piłkę.
9: Często gracie w piłkę?
19: Tak.
20: Rozmawiać o piłce i oglądać razem mecze.
9: Okej. Czego życzycie swoim tatom w dniu ich święta?

0: dalszego i wiecznego życia.
1: Wszystkiego najlepszego i żeby żył wiecznie.
2: Zdrowia, pomyślności i 100 lat.
3: Z okazji Dnia Ojca nasza redakcja przyłącza się do życzeń. Wszystkim tatom życzymy dużo zdrowia, szczęścia, rodzinnej radości i miłego spędzenia czasu ze swoimi dziećmi tego pięknego dnia, ale i każdego dnia w roku.
4: To jest temat na 101,4 FM. WPP na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Rośnie bilans ofiar i poszkodowanych po trzęsieniach ziemi w Wenezueli. Z powodu upału odwołano wyścigi jeździeckie w Warszawie. Polscy siatkarze wygrali z Niemcami, a dzisiaj zagrają z Argentyną. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Liczba ofiar śmiertelnych trzęsień ziemi w Wenezueli wzrosła do 1430. Szef wenezuelskiego parlamentu przekazał, że rannych jest ponad 3200 osób, a ponad 3000 zostało bez dachu nad głową. Eksperci obawiają się jednak, że ostateczny bilans ofiar może być znacznie większy. Pożar hali produkcyjnej w Mszanie Dolnej został wieczorem opanowany. Z ogniem walczyło ponad 100 strażaków. Udało się uchronić sąsiadujący zakład stolarski oraz zbiornik z olejem napędowym. Według informacji policji jedna osoba z urazem nogi trafiła do szpitala. Z powodu upału nie odbywają się wyścigi jeździeckie na Torze Służewieckim w Warszawie w ten weekend. Organizatorzy odwołali wczorajsze i także dzisiejsze zawody. To pierwszy taki przypadek w historii tego toru, aby wysoka temperatura powietrza wymusiła taką decyzję. Nowy niebezpieczny trend przenosi się z internetu na polskie place zabaw. Chodzi o napędzanie małej karuzeli przy pomocy koła od hulajnogi elektrycznej. W mediach społecznościowych krążą nagrania z niebezpiecznych zabaw, na których widać rozpędzoną karuzelę, z której spadają dzieci. Skutki mogą być opłakane, mówi Dominika Buchholz z aplikacji Kids Alert.
2: Dostaliśmy już informacje od lekarzy z SOR-u, z kilku szpitali, że coraz więcej dzieci trafia z takich wypadków właśnie do nich. Z bardzo poważnymi powikłaniami. To nie tylko są liczne złamania, ale także przeróżne krwiaki.
1: Zgodnie z przepisami dzieci poniżej 13 roku życia mogą korzystać z hulajnóg elektrycznych tylko pod opieką dorosłych. Polscy siatkarzy wygrali z Niemcami 3-1 swój trzeci mecz turnieju Ligi Narodów w Gliwicach. Biało-czerwoni wcześniej pokonali też Belgię i Turcję. Dziś o 20:00 w ostatnim dniu turnieju podopieczni Nikoli Grbicza zagrają z Argentyną.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Dziś największy upał w tej fali upałów. Do nawet 42 stopni mają wskazać termometry na zachodzie kraju. Na przeważającym obszarze będzie od 34 do 39. Chłodniej tylko na wybrzeżu i lokalnie w rejonach podgórskich, tu około 30. Niebo bezchmurne, ale na krańcach zachodnich możliwe też burze.
3: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Poranek po polsku na 101,4 FM.

0: Włocławek po polsku. To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
1: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. To jest program Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. A naszym gościem jest dzisiaj pani Anna Kuligowska, magister farmacji. Dzień dobry.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Porozmawiajmy dzisiaj o bezpiecznym stosowaniu leków. Wiadomo, że sięgamy po leki po to, aby dobrze się czuć, aby odzyskać zdrowie, ale leki należy stosować zachowując pewne zasady. No właśnie, co kryje się pod pojęciem bezpiecznego stosowania leków? I jakie są główne cele farmakoterapii?
2: Bezpieczne stosowanie leków to proces przyjmowania preparatów leczniczych w taki sposób, który maksymalizuje ich skuteczność terapeutyczną, jednocześnie minimalizując ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Czyli główny cel bezpiecznej farmakoterapii jest taki, aby lek był skuteczny i oczywiście nie szkodził. Ponieważ jak wiemy, leki to substancje chemiczne, które oprócz tego, że korzystnie wpływają na leczenie naszych schorzeń, to również niestety mogą dawać czy to powikłania, czy skutki uboczne. Dlatego podczas stosowania leków należy zachować ostrożność, aby terapia oprócz tego, że będzie skuteczna, była również bezpieczna dla zdrowia i naszego życia. Dotyczy to zarówno tych leków, które są ordynowane na receptę przez lekarza, ale także leków, które kupujemy bez recepty, a także suplementów diety.
1: Powiedzmy teraz, jakie są podstawowe zasady tego bezpiecznego stosowania leków, aby osiągnąć jak najlepszy skutek, cel i nie zaszkodzić sobie.
2: Tych kluczowych zasad bezpiecznego stosowania leków jest kilka. Zacznijmy może od tego, że przed użyciem zawsze należy zapoznać się z treścią ulotki dołączoną do opakowania. Leki przechowujmy w oryginalnych opakowaniach zgodnie z zaleceniem producenta. Jeśli przyjmujemy jakiekolwiek leki na stałe, czy też mamy jakieś alergie na jakieś substancje chemiczne, informujmy na wizycie lekarskiej o tym właśnie naszego lekarza, aby mógł tak dobrać leki, aby nie wchodziły w reakcje z innymi substancjami. Nie stosujmy leków po upływie daty ważności. Również nie pożyczajmy sobie leków nawzajem, czyli my nie pożyczajmy leku, ale też nie pożyczajmy od nikogo, ponieważ nie zawsze jest tak, że ten lek, który pomógł komuś, również pomoże nam, a może uczynić więcej szkody niż pożytku. No i taka główna zasada, za którą ja optuję, to jest to, aby nie kupować leków z niepewnych źródeł, czyli gdzieś na straganach, w sklepikach. Jeśli już chcemy nabyć lek w aptece internetowej, niech to będzie taka sprawdzona apteka internetowa. Ja oczywiście cały czas jestem za tym, aby nabywać leki w aptece stacjonarnej, ponieważ tutaj właśnie są monitorowane wszystkie warunki przechowywania leku, czyli temperatura, wilgotność, daty ważności, ale jest również personel fachowy, który służy swoją pomocą, wiedzą fachową. Oczywiście, który ten preparat wyda na pewno prawidłowo, no i udzieli nam wszelkich wskazówek dotyczących terapii.
1: Przejdźmy teraz do interakcji, jakie mogą wystąpić pomiędzy substancjami, które stosujemy i na przykład płynami, którymi lek popijamy. O czym należy pamiętać, aby to stosowanie leków było bezpieczne?
2: Interakcje leków to takie wzajemne oddziaływania między różnymi substancjami leczniczymi lub między lekiem a ziołami, na przykład pokarmem czy też napojami, które mogą albo osłabić, albo nasilić działanie leku, ale mogą również doprowadzić do niebezpiecznych skutków ubocznych. Dlatego samodzielnie nie łączmy wielu leków. Jeżeli przyjmujemy leki, to o czym wcześniej wspomniałam, mówmy o tym na wizytach lekarskich, aby nie doprowadzić do interakcji. Im więcej leków przyjmujemy, szczególnie dotyczy to pacjentów ze schorzeniami przewlekłymi, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia interakcji między kilkoma substancjami działającymi w tych lekach. Równie niebezpieczne są interakcje między właśnie pożywieniem a lekami. Istnieją takie grupy leków, które na przykład łączą się z wapniem, a dużo wapnia znajduje się na przykład w nabiale i przy tych lekach nie powinniśmy spożywać spożywać nabiału. No i oczywiście to, o czym...
1: Ale przepraszam, w ogóle nie spożywać nabiału, czy też w określonym czasie od przyjęcia leku?
2: Najczęściej stężenie leku we krwi pozostaje jeszcze przez kilka dni od momentu zakończonej terapii. Dlatego ja wystrzegałabym się przyjmowania jeszcze przez kilka dni od zakończonej terapii. Starałabym się jednak unikać tego nabiału, aby nie doprowadzić do tych interakcji. Oprócz tego również, tak jak wspomniałam, zioła, które są z natury bardzo bezpieczne, jednak na przykład bardzo dużo reakcji z lekami wchodzi dziurawiec. Dlatego też trzeba unikać picia dziurawca przy wielu lekach. No i napoje, czyli popijajmy leki gotowaną wodą. Nie popijajmy kawą, herbatą, mlekiem, no alkoholem, ale także sokami, a szczególnie sokiem grejpfrutowym, który również ma takie właściwości łączenia się z substancjami leczniczymi i unieczynniania tych substancji, co może pogłębić naszą chorobę.
1: Powiedzmy na koniec, jak bezpiecznie przechowywać leki, aby zachowały swoje właściwości lecznicze, aby nas leczyły, pomagały, a nie szkodziły i nie traciły swoich walorów medycznych.
2: Leki, które przechowujemy w domu, a najczęściej przechowujemy je w domu, powinniśmy przechowywać w suchym, ciemnym miejscu, czyli w szafce najlepiej, bez dostępu promieni słonecznych. Uważajmy też na to, aby szafka była na takiej wysokości, aby nie miały do niej dostępu dzieci. Ważna jest również temperatura przechowywania. Jeśli najczęściej leki przechowujemy w temperaturze od 15 do 25 stopni, ale może być też tak, że producent zaleca przechowywanie leków w lodówce od 2 do 8 stopni. Wtedy trzymajmy ten lek w lodówce, ale nie na drzwiach lodówki, dlatego że tutaj jakby często bardzo podczas otwierania następują wahania. Przechowujmy go na półeczce w lodówce, ale też daleko od zamrażalnika, aby leku nie zamrozić. Przechowujmy leki w oryginalnych opakowaniach, dlatego abyśmy mogli zawsze po nie sięgnąć. Na tym oryginalnym opakowaniu najczęściej najbardziej wyraźnie jest zapisane data ważności. Często jest też tak, że lek posiada dwie daty ważności i na to bym zwróciła uwagę. Jedna data ważności to ta, do której jest ważna substancja zawarta w leku, a druga tak zwana po otwarciu. I tutaj w momencie przechowywania, jeżeli otworzymy taki lek, najlepiej na opakowaniu napisać sobie tą datę, ponieważ ten lek nie będzie już ważny do daty ważności producenta, a tylko na przykład w zależności od tego, na ile jest ważny od momentu otwarcia, miesiąc, pół roku, od momentu otwarcia i po tym czasie już nie powinniśmy go stosować. To dotyczy kropli ocznych, syropów. Tak,
1: właśnie,
2: tak się tak. Właśnie zdarza, ponieważ krople oczne zawierają, znaczy potrafią się rozjałowić i mogą być bardzo niebezpieczne.
1: Dziękuję Pani pięknie.
2: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że o bezpiecznym stosowaniu leków opowiadała nam dzisiaj Pani Anna Kuligowska, magister farmacji. Dziękuję raz jeszcze.
2: Dziękuję bardzo.
1: Do usłyszenia już za tydzień. Do widzenia, Anna Majchrowicz.
0: Wokół nas. Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

0: Tak, tak, gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku.
1: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
2: Włocławek wykonuje kolejny krok w kierunku najważniejszych inwestycji energetycznych. Oraz prawie ćwierć kilograma narkotyków zabezpieczyli policjanci z Nakła. Patryk Jarmierski, Puls Włocławka, zapraszam. Miasto zostało wskazane jako kluczowa i priorytetowa lokalizacja dla budowy małych modułowych reaktorów jądrowych SMR. Dziś podpisane zostało porozumienie pomiędzy władzami Włocławka a spółką OSGE Orlen Synthos Green Energy, która odpowiada za rozwój tej technologii w Polsce. Dokument ma wyznaczyć kierunki współpracy pomiędzy samorządem a inwestorem oraz ułatwić realizację projektu, który w przyszłości może znacząco wpłynąć na rozwój gospodarczy miasta i całego regionu. Mówi Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
3: Mam takie poczucie, wręcz pewność, że znajdujemy się w historycznym momencie dla naszego miasta, dla rozwoju naszego miasta, na pewno dla wzmocnienia potencjału gospodarczego. Ja na własny użytek porównuję ten dzień i tą decyzję, która zapadła już kilka miesięcy temu o budowie we Włocławku elektrowni atomowej typu SMR do decyzji sprzed ponad 60 lat, kiedy podjęta została o budowie zakładów chemicznych, bo mniej więcej tak jak zakłady chemiczne wówczas zmieniły sytuację naszego miasta, tak ta decyzja o budowie pierwszej w Europie elektrowni SMR właśnie we Włocławku na nowo przedefiniuje, przeprogramuje tak naprawdę całą gospodarkę naszego miasta.
2: Modułowe reaktory jądrowe są uznawane za jedną z najnowocześniejszych technologii energetycznych na świecie. Pierwsze tego typu obiekty powstają obecnie w Kanadzie i właśnie na kanadyjskich rozwiązaniach mają być wzorowane instalacje planowane w Polsce. Jak podkreślają przedstawiciele OSGE, proces przygotowania inwestycji trwa już od dłuższego czasu. Obejmuje on szereg analiz, badań oraz procedur administracyjnych, które mają zostać przeprowadzone przed rozpoczęciem budowy. Zgodnie z założeniami we Włocławku ma powstać 6 modułowych reaktorów SMR. Jeśli inwestycja zostanie zrealizowana zgodnie z harmonogramem, będą to pierwsze tego typu jednostki nie tylko w Polsce, ale również w Europie. Przedstawiciele spółki oraz samorządu podkreślają, że projekt ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego kraju. Jednocześnie może stać się impulsem rozwojowym dla Włocławka, przyciągając nowych inwestorów, tworząc miejsca pracy i wzmacniając pozycję miasta na gospodarczej mapie Polski. Według obecnych planów pierwszy modułowy reaktor jądrowy we Włocławku mógłby zostać uruchomiony w latach 2031-2032. Do tego czasu inwestora czeka jeszcze wiele etapów przygotowawczych. Jednak podpisane porozumienie jest kolejnym sygnałem, że projekt stopniowo przechodzi od planów do konkretnych działań. Na Kielscy kryminalni zatrzymali 18-letniego mieszkańca Nakła, przy którym znaleziono niemal ćwierć kilograma marihuany. Narkotyki zostały zabezpieczone, dzięki czemu nie trafią na ulicę. Podczas przeszukania samochodu policjanci ujawnili także wagi elektroniczne, gotówkę oraz broń pneumatyczną i białą. Mężczyzna usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających, za co grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Zabezpieczona broń została poddana ekspertyzie. Biegły stwierdził, że na jej posiadanie nie jest wymagane zezwolenie.
0: To jest Puls Włocławka.
1: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
0: W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: Wrocławek po polsku.
1: Słuchacie audycji To jest temat na 101,4 FM.
2: Dzień dobry Państwu, Bartosz Skrajnowski, a moimi Państwa gościem jest dzisiaj Beata Wącik z Muzeum Etnograficznego we Wrocławku. No właśnie, w Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kupce wręczono takie nagrody Marszałka Województwa dla muzealników, ludzi, którzy łączą pasję z odpowiedzialnością za dziedzictwo kulturowe. Co te nagrody dla Was oznaczają?
3: Tak, jak co roku Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego podległym placówkom muzealnym, pracownikom daje nagrody. To jest po prostu efekt naszej pracy i na co dzień nie myślimy o nagrodach, ale jest to bardzo satysfakcjonujące, że jesteśmy po prostu doceniani i nasza praca jest zauważana.
2: Takie nagrody to ogromne i ważne wyróżnienie. Czy dla muzeum jest to swego rodzaju motywacja do dalszej pracy?
3: Na pewno jest to motywacja do dalszych działań, do tego, żeby myśleć o nowych projektach, o tym, żeby zorganizować

0: Mieszkańcy chętnie biorą udział w takich wydarzeniach? Czy cieszą się one zainteresowaniem i dużą frekwencją?
1: Tak, no my organizujemy różnego rodzaju wydarzenia, takie właśnie jak festyny w Kłubce, gdzie rzeczywiście bardzo, bardzo dużo ludzi nas odwiedza, ale i na co dzień w Skansenie przecież odbywają się różnego rodzaju zajęcia. Także do muzeum przychodzą dzieci bardzo małe, ale i osoby w wieku podeszłym. Także ta oferta jest bardzo urozmaicona, bo właśnie oprócz imprez takich jak festyny, jarmarki, odbywają się różnego rodzaju spotkania kameralne, takie jak Niedziele z Kustoszem, organizowane właśnie przez komisarzy czy kuratorów wystaw, promocje książek, które są wydawane w muzeach i wiele, wiele innych.
0: Takie nagrody pokazują, że kultura i historia regionu nie jest tylko chroniona, ale także żyje na co dzień, na spotkaniach, warsztatach czy wydarzeniach, które przyciągają coraz więcej odbiorców. No to wróćmy jeszcze na chwilę do Parku Etnograficznego w Kłubce, bo mówiliśmy przed chwilą o wydarzeniach i właśnie zbliża się kolejny, a mianowicie festyn folklorystyczny Wianki.
1: Zapraszam wszystkich mieszkańców Włocławka i regionu do tego, żeby w najbliższą niedzielę wybrali się do Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kłubce, gdzie odbędzie się pierwszy w sezonie festyn folklorystyczny pod tytułem Wianki. Występy będą od godziny 15 do 18, natomiast zapraszamy Państwa już wcześniej, bo od godziny 13 będą czekać wystawcy, czyli rękodzielnicy, twórcy ludowi oraz producenci dobrego naszego kujawskiego jedzonka, a od godziny 15 występy. Tym razem będą to trzy zespoły. Zespół folklorystyczny Kujawy Bachorne Nowe z Osięcin przedstawi główne widowisko, czyli Wigilię Świętego Jana i podczas niego będziemy, nie chciałabym wszystkiego zdradzać, ale będziemy mogli dowiedzieć się o dawnych zwyczajach związanych właśnie z tą najkrótszą nocą z przesileniem letnim, czyli na przykład jakie wróżby matrymonialne wynikały z przeskakiwania przez ogień, czy rzucania wianków na wodę. Również tradycyjnie gospodynie wtedy zbierały zioła, które miały chronić przed wszelkim złem, przed złym urokiem czarownic, przed chorobami. Na pewno dowiemy się z tego widowiska, jakie te zioła kiedyś zbierano i do czego właśnie one służyły. A poza tym wystąpią jeszcze dwa zespoły, Kruszynioki z Kruszyna i kapela młodzieżowa, ludowa Echo Kujaw z Wierzbinka. Oprócz tego na terenie Skansenu będą się odbywały różnego rodzaju warsztaty, pokazy, przede wszystkim prowadzone przez twórców ludowych, bo to jest no, taka wartość dodana i na pewno będzie można sobie wić wianki z polnych kwiatów, uczyć pracy na kole garncarskim, czy wyplatać kosze wiklinowe, albo podpatrzeć i zobaczyć, jak kiedyś w weekendy, w święta wysypywano, zdobiono wnętrza i sypiąc dywany kwiatowe z piasku. Poza tym też zawsze myślimy o najmłodszych, którzy chętnie przyjeżdżają do Skansenu i jedno podwórko będzie im dedykowane. Tam będą wykonywać kwiatki z bibuły i bawić się drewnianymi zabawkami, łowić rybki i wiele, wiele innych. Także liczymy na to, że mimo, że zapowiedzi pogodowe są takie, że będzie bardzo gorąco, no to przyjedziecie Państwo do nas i weźmiecie udział w tej imprezie, zobaczycie występy zespołów i różnego rodzaju pokazy. Serdecznie jeszcze raz zapraszam.
0: To zapraszamy serdecznie, a ja dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Przypomnę Państwu, moim i Państwa gościem była Beata Wąsik z Muzeum Etnograficznego we Włocławku.
2: To jest temat na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Bez wody i czapki ani rusz. Dziś około 40 stopni. Po konferencji na temat odbudowy Ukrainy mamy podsumowania polityków. Piłkarski mundial wchodzi w fazę pucharową. Dziś tylko jeden mecz. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 42 stopnie, tyle mogą dzisiaj pokazać termometry na zachodzie Polski. Ratownicy medyczni radzą ograniczyć w tym czasie aktywność fizyczną, a w ciągu dnia kto nie musi wychodzić, niech lepiej zostanie w domu. Pamiętajmy, by pić szczególnie dużo napojów, a jeśli wychodzimy na dwór, to koniecznie z nakryciem głowy. Rządzący mówią o sukcesie, opozycja sceptyczna. Politycy podsumowują konferencję w Gdańsku poświęconą odbudowie Ukrainy. Konferencja przyniosła wymierne korzyści, mówią posłanka KO Katarzyna Piekarska, a także senator Jacek Trela z Centrum i wiceminister nauki Andrzej Szeptycki z Polski 2050.
2: Ponad chyba 160 umów podpisanych, tam są miliardy złotych.
3: Biznes pokazał, że potrafi oderwać się od polityki.
4: Znaczące wydarzenie międzynarodowe z udziałem przywódców instytucji unijnych, z udziałem przywódców państw. Atmosfera była bardzo dobra.
1: Dobra atmosfera to niewielki sukces, odpowiadają przedstawiciel PiS-u Karol Karski i Konfederacji Michał Nieznański.
5: Słyszymy o zawieranych wielu kontraktach, tylko takie kluczowe, wiążące kontrakty zawierane są z firmami niechodzącymi z Polski, natomiast podmiotami polskimi zawierane są wyłącznie umowy intencyjne.
6: Oczywiście, żebyśmy chcieli jako Konfederacja, żeby jak najwięcej polskich firm uczestniczyło w procesie odbudowy Ukrainy, tylko mam wrażenie, że to sama Ukraina nie do końca będzie chciała jako priorytet wybierać firmy z państwa, który oferował im największą pomoc.
1: Wydarzenie odbyło się w cieniu sporu między Warszawą a Kijowem po tym, jak Wołodymyr Zełenski nazwał jedną z jednostek wojskowych imieniem bohaterów UPA, a Karol Nawrocki w odpowiedzi odebrał mu Order Orła Białego. Zaczęły się uroczystości 70. rocznicy poznańskiego czerwca. Wezmą w nich udział prezydent Karol Nawrocki i przywódcy kilku europejskich państw. W 1956 roku robotnicy poznańskich zakładów Cegielskiego zorganizowali strajki, demonstracje. Protest krwawo stłumiły milicja i wojsko. Zginęło co najmniej 58 osób. Setki osób zostało rannych. Faza grupowa Mistrzostw Świata za nami. W nocy Argentyna wygrała z Jordanią 3-1, a Algieria zremisowała z Austrią 3-3. Wieczorem tylko jeden mecz, RPA Kanada. Teraz już przegrywający odpada.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101,4 FM.
1: Już teraz w całym kraju jest powyżej 25 stopni, miejscami około 30. A w najgorętszym momencie dnia dzisiaj około 40, na zachodzie Polski nawet 41-42. Na krańcach zachodnich możliwe też burze. Jutro ciąg dalszy, nadal bliżej 40 stopni i burze możliwe w całej Polsce.
0: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Poranek po polsku na 101,4 FM.

0: Tak, tak, gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku. To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
1: Dzień dobry Państwu, Julita Rączkowska. Zespół tańca klasycznego Classic we Włocławku świętuje swoje 30-lecie działalności. O początkach, sukcesach i jubileuszu porozmawiam z założycielką oraz choreografką panią Iną Griszczuk. Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Witam serdecznie.
1: 30 lat działalności to kawał czasu. Jakie pierwsze Pani wspomnienie przychodzi na myśl o początkach działalności?
2: A to wszystko zaczęło się bardzo spontanicznie. Pracowałam we Włocławskim Centrum Kultury, prowadziła zajęcia z dziewczynkami, chłopcami z zespołu tańca towarzyskiego. I takie powstało zainteresowanie dziewczynek, zaczęli zaglądać do sali i poprosili mnie, żeby też uczestniczyć w takich zajęciach klasyki. Oczywiście się zgodziłam, zaproponowałam, proszę bardzo, wchodźcie. No i tak powolutku się przyglądali mnie i poprosili mnie stworzyć jakiś układzik. No proszę bardzo, stworzyłam układzik i tak to powolutku się zaczęło. Jeden układzik, drugi układzik i tak pomyśleliśmy, że w sumie może powstać zespół. Zaczęli myśleć, jaka nazwa, i stąd powstała taka nazwa Classic, także w nawiązaniu do tańca klasycznego. No i tak to powolutku się zaczęło.
1: Czy miała Pani na początku jakieś obawy? Czy przypuszczała Pani, że ten zespół się tak rozwinie, stanie się tak rozpoznawalny?
2: To znaczy nie miałam obaw, tak się spracowało, bo dziewczynki były bardzo chętne, bardzo pracujące, także nie miałam żadnych obaw, ale nie przypuszczała, że to tak to się rozwinie i powstanie taki wielki zespół.
1: Co jest dla Pani najważniejsze z pracy z młodzieżą?
2: Najważniejsze nauczyć dziewczynek nie tylko tańczyć, wychować pewne ruchy, a poczuć siebie, poczuć swoje ciało, poczuć swoje emocje, zagłębić się w swoje wnętrze i wyrazić to wszystko przez ruch, bo taniec bez emocji wewnętrznie jest tylko i wyłącznie ruchem, a chciałaby, żeby to było tańcem i to jest dla mnie najważniejsze.
1: A czy ma Pani kontakt z dawnymi tancerkami?
2: Tak, dziewczyny przyjeżdżają i w tym roku nawet występują. Dziewczynki przyjeżdżali z innych miast całej Polski, spotykali się w weekendy, żeby zatańczyć na tym jubileuszu i się pokazać, bo widzę, że tęsknią, bo widzę, że pamiętają i to dla mnie bardzo ważne i wzruszające.
1: A co daje Pani taniec?
2: Taniec daje mnie wszystko. Taniec mnie napędza, taniec mnie inspiruje, taniec mnie ucisza, także to jest takie moja odskocznia i na pewno praca z dziećmi, bo dzieciaki, kiedy dziewczynki przychodzą na zajęcie, coś tam tworzą, coś tam robią, też mnie niesamowicie napędzają, dają mnie siłę, energię i dzięki nim w sumie tworzę i dzięki nim ja to wszystko organizowuję, kręcę i to mnie bardzo, bardzo inspiruje. Oni też dla mnie są taką siłą napędową.
1: Jak wygląda przygotowanie właśnie taneczne do widowiska?
2: To jest taki długi i ciężki proces, który zaczyna się, różnie to się zaczyna. Inspiruje mnie najpierw muzyka i później tworzę ruch lub wręcz przeciwnie, jakiś ruch powstaje, który inspiruje i ja pod to szukam jakąś muzykę. Różnie to bywa. Także to długi proces, który muszę posiedzieć, muszę pomyśleć, muszę rozliczyć, muszę zaakcentować te wszystkie muzyczne akcenty, które są w muzyce. Bardzo lubię, żeby układ był muzyczny, żeby to były akcenty były widoczne i żeby wszystko układało się w taką piękną całość. Później, jak już przemyślę, ułożę to w ruch, przychodzę na zajęcie i dziewczynkom przekazuję swoje myśli, swoje emocje.
1: Classic ma na swoim koncie wiele nagród oraz występów. Który występ albo nagrodę Pani wspomina najbardziej?
2: Najbardziej taką prestiżową i najbardziej taką nagrodą jest wyróżnienie Związków Artystów Scen Polski za układ Bolero, który zdobyliśmy kilka dobrych lat temu, ale to jest rzeczywiście bardzo, bardzo takie wyróżnienie znaczące.
1: Obchody jubileusz 30-lecia zespołu, jak one będą wyglądały?
2: Obchodzimy dwa dni tego wspaniałego wydarzenia, pierwszy dzień 30-lecie. warsztat, które będzie widowisko taneczno-poetyckie. Każdy nasz układ jest podkreślany na początku wierszem wprowadzającym w temat tego układu, bo każdy układ to w sumie takie pewna opowieść o czymś. Także żeby wprowadzić widza w to, co on zobaczy, jest wiersz na początku. No i później to jest takie widowisko. I na następny dzień u nas jest oprócz obchodów jubileuszowe zakończenie roku artystycznego, gdzie żegnamy naszych dziewczynek, które już odchodzą, niestety zdali maturę, wyjeżdżają na studia i tańczą nasze dziewczynki, które przyjeżdżają właśnie z innych miast. Także to będzie 25, 26 i 26 zapraszamy bardzo serdecznie na widowisko poetyckie taneczne zespołu Klasyk wszystkich chętnych.
1: Jubileusz to czas podsumowań. Z czego jest pani dumna najbardziej?
2: Najbardziej dumna z tego, że dziewczynki, które uczestniczą na zajęciach, wchodzą w muzykę, wchodzą emocjonalnie, kulturalnie, rozwijają się niesamowicie w tej kwestii. Także bardzo mnie się podoba, że robią się z nich takie ludzi, które rozumią kulturę, rozumieją muzykę, rozumieją sztukę. Także bardzo z tego powodu się cieszę. Będą oni, już mówię, potencjalnymi widzami i ogląda teatrów i wystaw, także i będą na swój sposób, wiadomo, każdy rozumie sztukę na swój sposób, ale będą to wszystko rozumieli i podziwiali.
1: A jakie są pani marzenia związane z zespołem?
2: Chciałabym, żeby to zespół nie skończył swoją działalność za kilka lat, a nadal funkcjonował i chciałabym, żeby ktoś może z dziewczynek moich, których wychowałam, przyjęli, powiedzmy, moje obowiązki i kontynuowali, żeby to nie zniknęło gdzieś tam, a dalej funkcjonowało we Wrocławku.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę i życzymy oczywiście kolejnych 30 lat działalności.
2: Dziękuję bardzo.
0: Wokół nas. Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: Sławek po polsku.
1: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
2: Problem dzików we Włocławku i regionie z roku na rok narasta. Oraz wraz z początkiem zbiorów rośnie zapotrzebowanie na pracowników. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. Coraz częściej zamiast w lesie można je spotkać na osiedlach, przy drogach czy w pobliżu domu. Zwierzęta przyzwyczajają się do obecności ludzi i coraz śmielej zapuszczają się do miasta w poszukiwaniu pożywienia. Leśnicy apelują, nie dokarmiajmy dzików, bo to tylko zachęca je do kolejnych wizyt. Mówi Mieczysław Olewnik, Nadleśnictwo Włocławek.
3: Problem dzików w Włocławku występuje nie od dzisiaj. Jest to problem, który pojawił się już kilka lat temu, z tym, że w ostatnich latach czy w ostatnim czasie nasilił się dlatego, że dziki zaczęły coraz bardziej wchodzić w głąb miasta. Dziki w okresie wiosennym, w okresie letnim czy zimowym poszukują pokarmu, pożywienia. Często te pożywienie znajdowały i znajdują na obrzeżach miasta. Często ludzie dokarmiają te dziki, widząc szczególnie lochy z małymi. No jest to taka atrakcja przyrodnicza dla mieszkańców. Te takie dziki dokarmiane często uczą się zdobywać pożywienie na śmietnikach. Pożywienie, które jest często wyrzucane przez ludzi. Różnego rodzaju odpadki, które często są wyrzucane do koszy i zaczynają wchodzić do tego miasta coraz głębiej. Tracą lęk przed człowiekiem, zaczynają miasto traktować jako swój własny dom i wtedy pojawia się problem.
2: Specjaliści apelują, by pamiętać, że dziki to dzikie zwierzęta, które wymagają szacunku i ostrożności. Nie należy ich traktować jak zabawki, ani próbować się do nich zbliżać. Jednak do miast i wsi nie zaglądają tylko dziki. Mieszkańcy spotykają przy swoich posesjach sarny czy łosie. Gdy natkniemy się na dzikie zwierzę, powinniśmy zachować ostrożność i unikać kontaktu z nim. Zamiast działać na własną rękę, warto wezwać odpowiednie służby, które profesjonalnie zadbają o bezpieczeństwo. Rozpoczynające się lato to nie tylko sezon na świeże owoce i warzywa, ale także czas, gdy na rynku pojawia się coraz więcej ofert pracy sezonowej. Zatrudnienia szukają przede wszystkim uczniowie i studenci, którzy chcą wykorzystać wakacje na dodatkowy zarobek. Na targowiskach i straganach można już kupić truskawki, czereśnie i inne sezonowe produkty, a wraz z początkiem zbiorów rośnie zapotrzebowanie na pracowników. Choć ofert nie jest jeszcze bardzo dużo, ich liczba systematycznie wzrasta, mówi Anna Jackowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku.
4: Jeśli chodzi o prace sezonowe, to na dzisiaj widzimy niewiele ofert w tym zakresie, tak naprawdę. My jako Urząd Pracy dysponujemy ofertami dla osób dorosłych. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP ma oferty typowo pracy sezonowej dla młodych pracowników. Za chwilkę rozwinie się sezon w Runchłodni i to jest takie miejsce, o których wiemy, że już rekrutacje są prowadzone. Czekamy na kolejne. Oczywiście niektóre firmy, szczególnie producenci rolni, poszukują własnymi kanałami ofert pracy, czy też poprzez OHP, zatem tam warto się zgłosić.
2: Eksperci zwracają jednak uwagę, że w tym roku młodzieży poniżej 18 roku życia może być trudniej znaleźć wakacyjne zatrudnienie. Powodem są obowiązujące przepisy oraz dodatkowe formalności, które muszą spełnić pracodawcy zatrudniający osoby niepełnoletnie. W efekcie część firm rezygnuje z takiej formy współpracy. Wraz ze wzrostem liczby ofert pojawiają się również zagrożenia. Policja przypomina, aby przed podjęciem pracy dokładnie sprawdzić pracodawcę i warunki zatrudnienia. Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku ofert obiecujących wysokie zarobki przy niewielkim nakładzie pracy lub wymagających natychmiastowego wyjazdu. Funkcjonariusze podkreślają, że osoby szukające pracy powinny dokładnie zapoznać się z umową, nie przekazywać nikomu swoich dokumentów tożsamości oraz poinformować bliskich o miejscu pobytu i wykonywanej pracy. Dotyczy to zarówno zatrudnienia w kraju, jak i za granicą.
1: Puls Włocławka. Najlepsze wiadomości z regionu. Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
0: Po polsku na 101,4 FM.

0: Tak, tak, gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku. Słuchacie audycji To jest temat na 101 i 4 FM.
1: Renata Kończyńska, witam Państwa serdecznie. Ze mną dziś w radiowym studio Wojciech Sompolski.

0: Budżet na to pozwala, zakup na cele mieszkaniowe, jak najbardziej jest to dobry czas.
1: Dobry czas dla kupujących, gorszy dla sprzedających, tak?
0: Bo ceny nieruchomości jest wyższa podaż, no to wiadomo, że gdzieś te ceny zaczynają korygować się. Jednak nie obawiałbym się. Jesteśmy w stanie obronić cenę, także jest to chyba czas takiej po prostu normalizacji troszeczkę, prawda? Po tych zawirowaniach, po tych skokach, myślę, że troszeczkę ten rynek się uspokoił. Jest to dobry czas na przemyślane, fajne decyzje.
1: To rynek wtórny czy pierwotny? Co by pan polecał?
0: Widać to zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym, że już nie mamy tego szaleństwa. Rynek pierwotny, mamy tą dostępność. No jeszcze parę lat temu sprzedawało się coś, co widzieliśmy tylko na wizualizacji. Teraz jednak już możemy nawet pójść i zobaczyć.
1: Nasycił się ten rynek,
0: tak,
1: deweloperzy.
0: Myślę, że częściowo tak, więc no już możemy to mieszkanie swoje nawet pójść i obejrzeć.
1: Co się bardziej opłaca?
0: To zależy, jakim dysponujemy budżetem i czego oczekujemy. To tutaj ciężko powiedzieć, co się opłaca. Z doświadczenia, myślę, wszystkich państwa i nas, na okazję nie mamy co liczyć. No to nieruchomości są pewną lokatą jednak w perspektywie czasu, więc czy kupimy dziś za, załóżmy, nie wiem, 5100 rynek wtórny, czy za 5500, za rok, dwa, nie będzie miało już to żadnego znaczenia.
1: Proszę powiedzieć, po czym poznać dobrą agencję nieruchomości, bo tutaj wybór na rynku jest też dość duży, i dobrego agenta nieruchomości, i czy przy takiej możliwości teraz samodzielnego zamieszczenia ogłoszeń o chęci sprzedaży bądź kupna i wymienienia, jakie mamy oczekiwania, jest sens funkcjonowania agencji?
0: Sens był, jest i będzie. Sytuacje są różne, no począwszy od klientów, których fizycznie nie ma w Włocławku, bo wyjechali za granicę, czy też wybudowali się poza miastem, więc no oni troszeczkę może są zmuszeni, może bardziej są zmuszeni, ponieważ no nie dysponują czasem, możliwościami, żeby nad tym wszystkim zapanować. No są to jednak prezentacje. Często tych prezentacji przy jednej nieruchomości jest no od kilku do kilkunastu. Przygotowanie dokumentów, więc no te dyspozycje czasowe, którzy ich nie mają, no wtedy no jest nam łatwiej, bo my to wszystko przejmujemy, opiekujemy się daną nieruchomością i w zasadzie spotykamy się tylko dwa razy przy umowie przedstępnej, już przy akcie notarialnym. Ale zarówno w takich sytuacjach, jak to nazwaliśmy, łatwiejszych, no jednak oddanie pracy agentowi, jeżeli sami nie jesteśmy na tyle, no nie każdy, nie oszukujmy się, nie każdy jest tym oblatany, tak? Nie każdy wie, jakie dokumenty, nie każdy wie w ogóle, jak ta sprzedaż wygląda, jakie są dokumenty. Są to w większości przypadków jednak nieruchomości kupowane na kredyt. Więc ta procedura trwa. My też przygotowujemy te dokumenty, tą całą procedurę do złożenia wniosku kredytowego. Więc tak naprawdę wykonujemy tą pracę czasami miesiącami. No nasz efekt, no to tak naprawdę to jest akt notarialny, protokół przekazania lokalu, to kończy naszą pracę. Jeżeli chodzi o tych pośredników, o agencję, no proszę Państwa, weryfikować, no jest to wszystko do sprawdzenia, czy w internecie, czy można zadzwonić. Jeżeli to jest oddział, można zadzwonić do centrali, wypytać, zapytać, sprawdzić NIP, prześledzić historię, nie wiem, rozeznać się wśród znajomych, czy ktoś miał doświadczenia jakieś z danym pośrednikiem. No myślę, że przy odrobinie wkładów to no wszystko jest do zweryfikowania. Jeżeli chodzi o agenta, no to tak naprawdę po czynach go poznacie, czyli tak naprawdę...
1: Jak sfinalizujemy transakcję, rozumiem.
0: Po tym finale dopiero.
1: No ale przed tym finałem jest cały wstęp i dużo wspólnej pracy.
0: Myślę, że to pierwsze wrażenie, pierwszy kontakt, przejrzystość umów, klarowność sytuacji, na co się umawiamy, za co płacimy, tak? No bo to jest kluczowe. Ile płacimy za co? Konkretnie. Za wykonane dane zadanie, dane zlecenie. Bywa ono różne, bo to jest nie tylko, są to sprawy związane z poprowadzeniem sprzedaży, ale również są umowy, które opiewają na czynności prostowania niektórych formalności, jak o wystąpieniu warunków zabudowy, czy ustanowienie drogi, no to różnie, ale no takim podstawowym naszym działaniem jest kupno, sprzedaż, wynajem.
1: Jednak te czynności, o których pan wspomniał, też można zlecić agencji, rozumiem,
0: agentowi. Oczywiście, tak jak i w przypadku tych wszystkich formalności, dokumentów, no nie każdy się na tym zna i wręcz nie każdy się tego podejmie, więc jeżeli ktoś decyduje się, że no jednak chciałby zwiększyć atrakcyjność tej swojej działki, no bo to w przypadku działek jest najbardziej takich zawiłych problemów, to również bywa tak, że zleca nam wyprostowanie tych wszystkich formalności, żeby finalnie no, uzyskać tą cenę diametralnie różną od ceny działki, na której no, nie możemy tak naprawdę oprócz postawienia sobie latem namiotu no, zrobić niewiele więcej.
1: I na koniec króciutko jeszcze, bo skoro ustabilizował się ten rynek nieruchomości, jeśli chodzi o sprzedaż, proszę powiedzieć, jak wygląda wynajem?
0: Podobnie, jeżeli chodzi o rynek wynajmu, czyli zwiększona podaż fajnych lokalizacji, ciekawych mieszkań. Myślę, że już w takich cenach dosyć konkurencyjnych z rynkiem wtórnym, bo

0: bo głównie my jesteśmy skupieni na tych lokalizacjach, nazwałbym je może premium, czyli w tych naszych nowych lokalizacjach. No, jest w czym wybierać.
1: Jest w czym wybierać. To już nie jest kłopot i cena też nie przeraża.
0: Nie, myślę, że już na tyle to tutaj jest znormalizowane, rynek się uspokoił, że można podziałać. Jeżeli ktoś tylko ma chęci i możliwości, to jak najbardziej.
1: Dziękuję bardzo, proszę Państwa, Wojciech Sąpolski, doradca do spraw nieruchomości Północ Oddziału we Włocławku, był moim i Państwa gościem. Dziękujemy za uwagę.
0: Dziękuję, panie redaktor, dziękuję Państwu.
2: To jest temat na 101 i 4 FM. Włocławek, dla Was, po polsku na 101 i 4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Wywiady wschodniej flanki NATO ostrzegają przed rosyjskimi prowokacjami. Coraz bardziej chwieje się rozejm na Bliskim Wschodzie. Dzisiaj kulminacja niebezpiecznego upału, możliwe są także burze. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rosja może próbować przetestować spójność NATO i dokonać prowokacji w Polsce lub w krajach bałtyckich, poinformowały o tym wywiady dwóch państw wschodniej flanki NATO. Cytuję je brytyjski dziennik Guardian. Putin miałby sprawdzić, czy Stany Zjednoczone będą gotowe stanąć w obronie Estonii, Łotwy i Litwy. Chce też zniechęcić państwa europejskie do dalszego wspierania Ukrainy, przekazał Guardian. W ocenie łotewskiego wywiadu Rosja nie jest obecnie w stanie otworzyć drugiego frontu, ale może próbować działań hybrydowych, w tym ataków z użyciem rakiet i dronów. Napędza się kolejna fala wzajemnych ataków Iranu i Stanów Zjednoczonych. Iran ogłosił rano rozpoczęcie ataków rakietowych i dronowych na amerykańskie bazy w Kuwejcie i Bahrajnie. To odpowiedź na sobotnie amerykańskie uderzenia na cele wojskowe w Iranie, które z kolei miały być odwetem za atak Iranu na statek w cieśninie Ormus. Chwieje się 60-dniowe zawieszenie broni, choć na razie żadne z państw nie zadeklarowało jego zerwania. Na termometrach dzisiaj około 40 stopni. Warto schować się w zielonym otoczeniu, o ile będzie dobrze zacienione i przewiewne. Mówi Monika Latkowska z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego.
2: Zielone otoczenie, myślę, jest takie dla nas przyjemne. Gdzieś tam te poruszane lekkim wiaterkiem liście, dodatkowo betony, budynki bardzo przytłaczają, no zwłaszcza właśnie przy takiej upalnej pogodzie, a w momencie, kiedy człowiek się znajduje w takim zielonym otoczeniu, no to jest mu, myślę, od razu lepiej.
1: Warto pamiętać o nakryciu głowy i zaopatrzeniu się w wodę. Sezon żeglarski nabiera tempa. Woprowcy przypominają o odpowiednim wyposażeniu łódek. To przede wszystkim pasy, koła i kamizelki ratunkowe, a także gaśnice. Warto też trzymać się wyznaczonych na jeziorze tras, mówi Maciej Nierzwicki z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Iławie.
3: Tor szlaku żeglownego jest wyznaczony bojami koloru zielonego i czerwonego, choć oczywiście musimy pamiętać, że szlak żeglowny jest na całym jeziorku, a nie tylko pomiędzy bojkami. Wszystkie miejsca niebezpieczne zostały na początku sezonu oznaczone żółtymi bojami.
1: Jeszcze pamiętajmy, że motorówką nie wszędzie można pływać.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Oprócz ekstremalnego upału możliwe są dziś, a także jutro, burze. Dzisiaj głównie na zachodzie Polski, a jutro już prawie w całym kraju. Miejscami może towarzyszyć im ulewny deszcz i porywisty wiatr. A temperatura na zachodzie dzisiaj, uwaga, do 42 stopni. Jutro nadal tak bardzo duże upały.
4: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Po polsku na 101 i 4 FM.

0: Włocławek po polsku. To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
1: Renata Kończyńska, witam Państwa serdecznie, a ze mną w radiowym studio psycholog Ewa Witkowska-Malinowska. Dzień dobry, Ewo.
2: Dzień dobry.
1: Tak się składa, że dzieciaki w tej chwili odbierają świadectwa szkolne. Wybrzmiał ostatni dzwonek w tym roku szkolnym. Hurra, rozpoczęły się długo wyczekiwane wakacje. Pogoda sprzyja, wydawać by się mogło, że wszystko jest fajnie, ale jeszcze trzeba z tym świadectwem wrócić do domu.
2: Tak, trzeba z nim dotrzeć do domu i pokazać. Natomiast na pewno jest to już mniejsze przeżycie niż w przeszłości, kiedy rodzic dopiero z tego kawałka dokumentu dowiadywał się, jak jego dziecko radziło sobie w szkole i czy w ogóle zdaje. Mhm. A obecnie jednak przy dzisiejszej technologii, wglądzie w wszelkie oceny każdego dnia i kontakcie internetowym z nauczycielem każdego dnia, to już jest jednak mniejsze zagrożenie. Jeśli dziecko miało trudne początki w szkole i później całkowity przebieg tego, co się w szkole wydarzało, to tak naprawdę już pewnie nasłuchało się na ten temat w roku szkolnym i ten ostatni dzwonek niewiele zmieni.
1: No właśnie, ale oglądając takie świadectwo, rodzice potrafią skutecznie popsuć przynajmniej na jakiś czas te wakacje, prawda, jakimś komentarzem. I to niekoniecznie tylko, jeśli jest świadectwo, które no nie jest najlepsze, prawda?
2: Tak, dokładnie. Może to być świadectwo niekoniecznie z najlepszymi ocenami, może to być świadectwo z dobrymi ocenami, gdzie rodzic będzie mówił, i tak mogłeś postarać się bardziej. Gdybyś jeszcze posiedziała troszeczkę, to tutaj z tego też byś miała piątkę, a z tego jeszcze szóstkę. I trochę się zapętlamy w tym, żeby za bardzo przywiązujemy uwagę do tych ocen, do tych liczb, które tak naprawdę są tylko cyferką na kartce papieru. I oczywiście, jeżeli to jest jedynka, ona świadczy o tym, że nie zdałem, to jest trudność, to jest problem i to nazywamy po imieniu. Natomiast jeżeli to jest trójka, a nie czwórka, czwórka, a nie piątka, pamiętajmy o tym, że tak naprawdę w gruncie rzeczy za kilkanaście lat nie będzie miało to najmniejszego znaczenia, bo przypomnijmy sobie teraz, jakie my mieliśmy oceny. Ja ostatnio sprzątałam w domu i znalazłam swoje świadectwo maturalne i patrzyłam na nie, ja miałam takie oceny, więc nie pamięta się nawet tego okresu ostatniego w szkole, a co dopiero gdzieś tam w podstawówce. Tak więc to ma znaczenie dla rodzica na tu i teraz, ale warto pamiętać o tym, że to jednak w przyszłości nie będzie miało większego znaczenia.
1: No i teraz Ewa, sposób na udane wakacje.
2: Sposobem na udane wakacje myślę, że przede wszystkim jest ich zaplanowanie. Racjonalne zaplanowanie tego, ile możemy zmieścić w tych wakacjach, co jest dla nas najważniejsze i na co możemy sobie pozwolić. Tak, aby one nam nie przeleciały przez palce i obudzimy się dwa tygodnie przed końcem wakacji i stwierdzimy, ja chciałem jeszcze to, ja chciałem tamto, a ja chciałem pojechać w takie i takie miejsca, no a teraz już na to nie ma po prostu ani czasu, ani urlopu rodziców, ani możliwości, tak? Więc warto pamiętać o tym, aby i rodzic, i dziecko stworzyło swój plan później. Przedyskutujmy to wspólnie, czy one się gdzieś tam w miarę chociaż zazębiają, czy też nie. Jeśli tak, to świetnie, jeśli nie, to uczymy się przy tym również kompromisów i działamy w takim kierunku, aby każdy był jak najbardziej zadowolony i wziął z tych wakacji coś dla siebie.
1: A wiesz, zabrzmiało ten plan, jakby to był taki powrót do tego szkolnego rygoru. Nie o takim planie mówisz, prawda?
2: Żeby nie, tutaj nikt zdecydowanie
1: nie zrozumiał.
2: Niekoniecznie musimy wziąć gruby zeszyt i rozpisać dokładnie każdy dzień, od której, jak w planie lekcji, ale jakąś kartkę, długopis, którą później powiesimy na lodówce i każdy będzie miał dostęp, jak najbardziej warto mieć, rozpisać sobie mniej więcej, czego potrzebujemy, czego chcemy. Jeżeli pisanie tak strasznie kojarzy nam się ze szkołą, to możemy zrobić zdjęcia, obrazki, żeby to było przyjemniejsze dla oka, ale na pewno warto stworzyć taki ramowy zakres tego, czego potrzebujemy na te wakacje. Przede wszystkim po to też, że jeżeli go zrobimy, to zobaczymy, co tam jest, czy coś się nie powiela, czy czegoś jednak nie ma za wiele, a da mi to samo z różnych źródeł i wolałbym to zastąpić czymś innym, tak więc jest to też dla nas taka okazja na przypatrzenie się tak naprawdę sobie i potrzebom naszej rodziny.
1: Ewa, powiedz, bo często rodzice nie mogą, a w zasadzie w większości nie mogą sobie pozwolić na 2 miesiące przerwy, żeby spędzić je z dziećmi. Jak się uda, te 2 tygodnie urlopu to jest super i jeszcze fajny wspólny wypad. Więc rodzice wymyślają mnóstwo atrakcji dla dzieci, żeby jakoś zagospodarować im ten czas. Niekoniecznie biorą pod uwagę to, że dzieci może właśnie chcą zwolnić, odpocząć. Co jest ważne przy planowaniu właśnie dla dziecka, nastolatka później, tego wakacyjnego czasu, na co powinniśmy zwracać uwagę, żeby nie przedobrzeć, krótko mówiąc.
2: Tak naprawdę przede wszystkim najważniejsze będzie to, żeby przypatrzeć się potrzebom dziecka, temu, jak funkcjonowało w trakcie roku szkolnego. Bo jeżeli ono i tak wyjeżdżało na mnóstwo wycieczek szkolnych i wyjazdów z rodzicami, albo dużo czasu spędzało po prostu poza domem, to może potrzebuje właśnie tego, żeby w tym domu po prostu pobyć, zostać i nie robić nic specjalnego, a może wręcz przeciwnie, nie było tego czasu i chce koniecznie gdzieś wyjechać, zrobić coś ciekawego. Może są dziadkowie, którzy będą mogli wyjechać wtedy, kiedy my nie możemy. Potem możemy te 2 tygodnie jakoś zaplanować konkretnie wtedy, kiedy już rzeczywiście ten urlop rodzica przychodzi i tu bardzo intensywnie wykorzystywany wtedy będzie właśnie ten plan po to, żeby ten czas był jak najlepiej wykorzystany.
1: Czyli nie jest tak, że zapiszę dziecko na obóz sportowy, bo przecież sport to zdrowie, nie miało okazji w ciągu roku, to teraz nadrobi zaległości.
2: Ja myślę, że warto by było wtedy zadać sobie pytanie, nie chodziłem pół roku na siłownię, to teraz się zapiszę, bo są wakacje, albo urlop mam, to teraz się zapiszę i będę chodzić. No, nam też niekoniecznie zawsze się chce, a dzieci, choć młodsze, to również są ludźmi i mają swoje potrzeby i też kiedy przychodzi to wolne, to może po prostu chciałyby odpocząć, a nie wykonywać kolejne działania, zajęcia. Pamiętajmy, że to znowu jest organizacja, przyjście na czas, dla wielu stres, co po czym będzie się działo, jakaś niepewność, tak więc tutaj możemy przedobrzyć po prostu.
1: A od tego dzieciaki chcą odpocząć, prawda?
2: Dokładnie.
1: A największe wakacyjne pułapki niebezpieczeństwa?
2: Na pewno zależne od wieku, bo młodsze dzieci będą najbardziej zagrożone po prostu w kontekście takiego podstawowego bezpieczeństwa. Starsze, kiedy już wychodzą same, są narażone na jakieś niekoniecznie lubiane przez nas kontakty z innymi, jakieś niebezpieczne sytuacje, choćby drogowe, jeżeli dużo się przemieszczają, tak więc wszystko będzie tutaj zależało od tego, jak to nasze dziecko będzie spędzało wakacje. Natomiast na pewno bardzo istotne jest to, aby zanim dojdzie do jakichś wyjść, wyjazdów, różnego rodzaju atrakcji, po prostu przegadać tę sytuację.
1: Postraszyć?
2: Niekoniecznie. Myślę, że bardziej właśnie trochę tak wyciągnąć rękę i do dziecka i powiedzieć mu, słuchaj, mogłoby się wydarzyć to, to, to i to. W razie czego w tej sytuacji możesz zrobić tak, w tej możesz się odezwać do mnie, a w innej jest jeszcze takie i takie rozwiązanie. Czyli bardziej jakby trochę poradzić niż postraszyć.
1: Mhm. W jakim wieku, chociaż mamy to pewno, będą drżały bez względu na wieko swoje dzieci, możemy pozwolić na taką większą swobodę dziecku, czy dopiero pełnoletniemu, czy już nastolatkowi trochę więcej w wakacje możemy dać luzu?
2: Myślę, że jeśli chodzi o takie dłuższe wyjścia, spędzenie nieco czasu ze znajomymi gdzieś w pobliżu, to ten nastolatek, jeśli jest gotowy, szczególnie emocjonalnie, to możemy jak najbardziej na to pozwolić. Natomiast takie dalsze wyjazdy jednak dobrze, aby był ktoś pełnoletni, ktoś komu ufamy, ktoś z wystarczającą dla nas taką odpowiedzialnością i racjonalnym podejściem, tak abyśmy my też po prostu nie zwariowali jako rodzice, czekając na to dziecko na przykład przez 5 dni w domu, a ono nawet nie odbiera telefonu.
1: No właśnie, a taka wakacyjna pułapka w postaci tego, że dziecko będzie chciało odpoczywać przez całe 2 miesiące, nie chce się ruszyć najpierw z łóżka, a później z domu, ze swojego pokoju.
2: Na pewno warto zwrócić tutaj uwagę na to, czy to trwa przez chwilę, czy to trwa przez całe wakacje. Przez chwilę może oznaczać po prostu okres regeneracji, zbierania sił i takiej naturalnej potrzeby powrotu trochę do siebie, ale jeżeli to się przeciąga na okres 3 tygodni, miesiąca, czy jeszcze dłużej, no to warto przyjrzeć się temu, czy dziecko po prostu na przykład nie potrafi zorganizować sobie tego czasu i w momencie, kiedy nic się nie dzieje, to opada całkowicie z sił i jest takie apatyczne, czy jednak też na przykład doszły do głosu jakieś trudności psychiczne, bo znalazł się czas, znalazła się taka przestrzeń na to, żeby przyjrzeć się sobie, przysłuchać się sobie i dziecko zaczęło zauważać, że jest mu po prostu źle, na przykład samemu ze sobą.
1: No ale miejmy nadzieję, że takich sytuacji nie będzie. Życzymy wszystkim Państwu udanych wakacji, dzieciakom 2-miesięcznej Elaby bez stresu, odpoczynku, relaksu w sposób, jaki lubią, przede wszystkim nienarzucony z góry. I dziękujemy bardzo za uwagę. Ewa, dziękuję Ci za tą dzisiejszą rozmowę. Proszę Państwa, słyszymy się już po wakacjach. Dziękuję.
2: Do zobaczenia, do usłyszenia.
0: Wokół nas. Weekendowe granie na 101,4 FM.

0: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
1: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
2: W brzeskim wahadle miała miejsce uroczysta gala oraz doszło do zmiany w strukturach Włocławskiego Towarzystwa Naukowego. Patryk Jaromierski, Puls Włocławka, zapraszam. W brzeskim Centrum Kultury i Historii Wahadu odbyła się uroczysta gala podsumowująca rok szkolny i przedszkolny 2025-2026. Na scenie pojawili się uczniowie gminy, dla których miniony rok był czasem intensywnej nauki, rozwijania pasji i konsekwentnego dążenia do celu. Podczas uroczystości nagrodzono dzieci i młodzież, którzy osiągali sukcesy w różnych dziedzinach. Od wyników w nauce, przez sport, po działalność artystyczną i społeczną. Każde wyróżnienie było symbolem systematyczności i wytrwałości. Mówi Tomasz Chymkowski, burmistrz Brześcia Kujawskiego.
3: Można powiedzieć, że zaczynamy długi czas zakończenia roku szkolnego, będzie trwała aż do piątku. Wyjątkowa gala, wcześniej odbyła się gala dla przedszkolaków, teraz gala dla najzdolniejszych uczniów z wszystkich szkół z terenu gminy Brześć Kujawski. Tak jak co roku spotykamy się, wyróżniamy najlepsze osoby zarówno w zakresie zajęć sportowych, jak i tych edukacyjnych. Podziękujemy też dyrektorom, nauczycielom, opiekunom za konkursy, te powiatowe, te ogólnokrajowe, a tych wyróżnień jest w tym roku długo.
2: Nie zabrakło także emocji i osobistych refleksji. Uczniowie dzielili się swoimi wspomnieniami z mijającego roku.
4: Ostatni w tej szkole, ponieważ jestem ósmoklasistą, ale no bardzo łatwy, mam wysoką średnią. Idę do zespół szkół elektrycznych we Włocławku na kierunek elektronik.
5: Bardzo dobry, dużo szóstek i piątek.
6: Dla mnie był też bardzo dobry, bo fajnie się bawiłam, zmienili nam panią i przynajmniej były normalne lekcje.
2: To wydarzenie nie stało się tylko podsumowaniem 10 miesięcy, ale także symbolicznym startem z nową energią i ambicjami na nowy rok szkolny. Włocławskie Towarzystwo Naukowe zostało utworzone w 1979 roku. Skupia w swoich szeregach osoby aktywnie działające na rzecz rozwoju społecznego ruchu naukowego na Kujawach Wschodnich i w ziemi dobrzyńskiej. W ostatnich latach prezesem zarządu towarzystwa był profesor Stanisław Kunikowski. Kilka dni temu doszło do zmiany w strukturach WTN. Mówi profesor Stanisław Kunikowski, były prezes Włocławskiego Towarzystwa Naukowego.
7: Ja złożyłem rezygnację, nie ubiegałem się już o powtórną, kolejną funkcję prezesa ani członka zarządu i w tajnych głosowaniach prezesem został pan dr Miłosz Kłobukowski, który był za mojej kadencji przez ostatnie 4 lata sekretarzem naszego zarządu towarzystwa. Pan dr Miłosz Kłobukowski, polonista z wykształcenia, jest wicedyrektorem Liceum Marii Konopnickiej, jest osobą powszechnie znaną i bardzo zaangażowaną w ciągu ostatnich 4 lat w działalność towarzystwa.
2: Działalność towarzystwa ma na celu krzewienie i upowszechnianie nauki, prowadzenie i popieranie badań naukowych oraz gromadzenie materiałów naukowych. Ma ono aktualnie ponad 200 członków. Nowy prezes jest otwarty na nowych młodych członków WTN. Mówi dr Miłosz Kłobukowski, prezes Włocławskiego Towarzystwa Naukowego.
8: Przede wszystkim pragnę zaznaczyć, że towarzystwo jest zarządzane przez 7-osobowy zarząd, więc podejmujemy decyzje kolektywnie. Nie są to jedynie decyzje jednostkowe. Jesteśmy po kolejnym, a właściwie takim pierwszym typowo merytorycznym już posiedzeniu zarządu i no, z wielką przyjemnością pragnę poinformować, że wszyscy członkowie zarządu przekazali bardzo dużo niezwykle intrygujących, ciekawych pomysłów na rozwój naszej działalności związanej z popularyzacją nauki, z poszerzaniem zakresu członków WTN-u.
2: Włocławskie Towarzystwo Naukowe wydaje publikacje, organizuje konferencje i sympozja oraz prowadzi prace badawcze. Posiada także swoją bibliotekę.
1: Słuchacie Pulsu Włocławka.
0: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
1: W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.
9: Ludzie chwytają za słówka, ja łapię się na tym, że odpuszczam.

0: Tak, tak, gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku. Słuchacie audycji To jest temat na 101 i 4 FM.
1: Serwis Kujawsko-Pomorski. Audycja finansowana ze środków budżetowych województwa kujawsko-pomorskiego.
2: Blisko 3000 przedszkolaków z województwa kujawsko-pomorskiego weźmie udział w drugiej edycji projektu Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza. Projekt zakłada codzienny kontakt dzieci z językiem angielskim nie tylko podczas zajęć, ale również w trakcie zabawy, spacerów czy wyjazdów edukacyjnych. Przedszkola zostaną doposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny oraz pomoce dydaktyczne, a nauczyciele przejdą specjalistyczne szkolenia. Wśród samorządów, które będą realizować program, znalazły się również samorządy z regionu włocławskiego. Do projektu przystąpiły miasto Włocławek, gmina Boniewo oraz gmina Baruchowo. Mówi Monika Jabłońska, zastępca prezydenta Włocławka.
3: W tej edycji jest przedszkole publiczne numer 7, w zespole szkół numer 8 na Zawiślu. Oczywiście liczba tych beneficjentów jest ograniczona, bo to z tego województwa są te przedszkola, natomiast na pewno duża korzyść jest taka, że myślę, że z każdą edycją coraz więcej będzie tych przedszkoli. One też będą niosły takie światełko, no, takiego wzrastającego poziomu.
2: Jak podkreślają przedstawiciele samorządów, wczesna nauka języków obcych zwiększa szanse edukacyjne najmłodszych i pozwala rozwijać kompetencje potrzebne w przyszłości. Program to również wsparcie dla nauczycieli. Ponad 300 pedagogów z całego regionu zostanie objętych szkoleniami z zakresu edukacji dwujęzycznej. Mówi Joanna Gawłowska, wójt gminy Baruchowo.
4: Projekt ten będzie realizowany w przedszkolu samorządowym w Baruchowie. Natomiast na czym ten projekt będzie polegał? On zakłada naukę języka angielskiego poprzez codzienny kontakt z językiem podczas zarówno zajęć w sali przedszkolnej, na placu zabaw, a także podczas wyjazdów edukacyjnych. I w ramach tego projektu przedszkole otrzyma wyposażenie.
2: Mówi Zbigniew Łuczak, dyrektor szkoły w Boniewie.
5: Jest to program, który obejmuje przedszkola, czyli 3, 4, 5 latki i on jest do nich skierowany. To jest wtedy nauczyciele przez 5 dni w tygodniu codziennie prowadzą takie zajęcia w ramach swoich obowiązków szkolnych.
2: Wartość drugiej edycji projektu wynosi blisko 12 milionów złotych, z czego ponad 10 milionów 800 tysięcy złotych pochodzi z funduszy europejskich dla Kujaw i Pomorza. Realizacja programu rozpocznie się w najbliższych miesiącach. Konkurs Odkrywamy Talenty jest organizowany przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku. Ma na celu propagowanie nauczycielskich inicjatyw w zakresie odkrywania i rozwijania uzdolnień uczniów oraz indywidualnego podejścia do ich rozwoju osobistego i zawodowego. W siedzibie KPCN odbyła się uroczysta gala laureatów. Była to już 7. edycja wydarzenia. Mówi Grażyna Troszyńska, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli.
6: Bardzo dbamy o to, by stworzyć dla nauczycieli przestrzeń po to, by mogli zaprezentować, w jaki sposób nauczyciele odkrywają talenty w swoich szkołach, wśród swoich uczniów. Jest to dla nas bardzo ważne, dlatego że w większości zwracamy uwagę na te dzieci, które mają specyficzne kłopoty w nauce albo tak zwanych średniaków. Natomiast te dzieci uzdolnione też potrzebują naszej uwagi.
2: Konkurs był podzielony na 3 kategorie. Przedszkola, szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe. Prace były oceniane przez 3-osobowe jury. Honorowy patronat nad konkursem objął marszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Mówi Marek Wojtkowski, członek zarządu województwa Kujawsko-Pomorskiego.
7: Żyjemy w świecie, w którym wszystko się zmienia i to dzieje się właściwie

0: błyskawicznie, a przede wszystkim też edukacja dzieci, młodzieży, no to jest właściwie takie pole do ciągłego odkrywania i modyfikacji, żeby oczywiście nadążyć za otaczającą rzeczywistością. Dlatego też konkurs Odkrywamy Talenty, który jest organizowany przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji, temu służy. Przede wszystkim szukaniu innowacji.
1: Uczestnictwo w konkursie polegało na przedstawieniu przeprowadzonych zajęć, zrealizowanych projektów edukacyjnych, kół zainteresowań, zajęć lekcyjnych oraz dodatkowych, rozwijających uzdolnienia i zainteresowania uczniów. Pierwsze miejsce w kategorii przedszkola zdobyła Wioleta Zdziebłowska z przedszkola publicznego nr 22 we Wrocławku. W kategorii szkoły podstawowe Piotr Aren ze szkoły podstawowej w Trzebiegoszczu. Natomiast w kategorii szkoły ponadpodstawowe Dariusz Kostrzewski z zespołu szkół elektrycznych we Wrocławku. Wyróżnienia dla tych, którzy na co dzień nie szukają rozgłosu, a dbają o to, by historia regionu nie zniknęła w ciszy archiwów. W Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym Kupce wręczono Nagrodę Marszałka Województwa dla muzealników, ludzi, którzy łączą pasję z odpowiedzialnością za dziedzictwo kulturowe. Podczas uroczystości podkreślano, jak ważną rolę odgrywają muzealnicy w budowaniu świadomości historycznej. Wśród nagrodzonych znalazły się 3 osoby z Muzeum Etnograficznego we Wrocławku. Mówi Beata Wąsik, Muzeum Etnograficzne we Wrocławku.
2: Jak co roku Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego podległym placówkom muzealnym, pracownikom, daje nagrody. To jest po prostu efekt naszej pracy i na co dzień nie myślimy o nagrodach, ale no jest to bardzo satysfakcjonujące, że jesteśmy po prostu doceniani i nasza praca jest zauważana.
1: Warto podkreślić, że wydarzenia organizowane przez Muzeum Etnograficzne spotykają się z bardzo pozytywnym odbiorem. Mieszkańcy regionu chętnie biorą w nich udział.
2: My organizujemy różnego rodzaju wydarzenia, takie właśnie jak festyny w Kupce, gdzie rzeczywiście bardzo, bardzo dużo ludzi nas odwiedza, ale i na co dzień w skansenie przecież odbywają się różnego rodzaju zajęcia. Także no, do muzeum przychodzą dzieci bardzo małe, ale i osoby w wieku podeszłym. Także ta oferta jest bardzo urozmaicona, bo właśnie oprócz imprez takich jak festyny, jarmarki, odbywają się różnego rodzaju spotkania kameralne, takie jak Niedziele z Kustoszem, organizowane właśnie przez komisarzy czy kuratorów wystaw, promocje książek, które są wydawane w muzeach i wiele, wiele innych.
1: To właśnie dzięki takim inicjatywom kultura regionu nie tylko jest chroniona, ale też żyje na co dzień w spotkaniach, warsztatach i wydarzeniach, które przyciągają coraz więcej odbiorców.
3: Serwis Kujawsko-Pomorski. Audycja finansowana ze środków budżetowych województwa kujawsko-pomorskiego.
4: To jest temat na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Już zbliżamy się do 35 stopni, po południu ma być 40. Unia Europejska przekaże 5 milionów euro Wenezueli po trzęsieniu ziemi. Od środy będzie można ubiegać się o wyprawkę szkolną, to dodatek w wysokości 300 zł. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przyszły rekordowe upały według prognoz. W niektórych miejscach w kraju termometry mogą pokazać dzisiaj ponad 40 stopni. Eksperci apelują, jeżeli nie musimy nigdzie wychodzić, to lepiej zostańmy w domu. Dbajmy też o odpowiednie nawodnienie i lekkie ubranie. Drgawki, zaburzenia świadomości, bełkotliwa mowa i nawet utrata przytomności. To objawy udaru cieplnego. W takich przypadkach od razu dzwońmy na 112, radzą ratownicy medyczni. Jak pomóc osobie, którą spotkamy na ulicy, a która może mieć udar cieplny? O tym opowiada ratownik Paweł Gawłowski.
2: Halo, proszę pani, jak się pani czuje? Wszystko w porządku? Stan świadomości naszej osoby poszkodowanej jest zaburzony, więc staramy się w tej chwili podprowadzić w cień. Idziemy do zacienionego miejsca. Kładziemy poszkodowaną na boku, dajemy jej w tej chwili coś zimnego na kark, pod pachy.
3: Coś zimnego to może być, nie wiem, oblane coś wodą?
2: To, co mamy pod ręką. Butelki zimnej wody z pobliskiego sklepu.
1: Ważne, żeby podać też wodę do picia, ale nie za dużo naraz i poczekać na karetkę. Unia Europejska uruchomiła 5 milionów euro doraźnej pomocy dla społeczności dotkniętych skutkami niszczycielskich trzęsień ziemi w Wenezueli. Poinformowała o tym szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Trwa akcja ratunkowa w Wenezueli. Zginęło tam już ponad 1400 osób. Kilkadziesiąt tysięcy wciąż jest poszukiwanych. 24 państwa wysłały już na pomoc Wenezueli swoich ratowników. Od środy rodzice będą mogli składać wnioski o wyprawkę szkolną z programu Dobry Start. Dodatek 300 zł. Przysługuje na każde uczące się dziecko w wieku od 7 do 20 lat. Wniosek można złożyć tylko elektronicznie. Portugalia-Chorwacja to wydaje się największy hit 1/16 finałów piłkarskich Mistrzostw Świata. Wyłoniono już wszystkie pary pierwszej rundy fazy pucharowej. Awansowali wszyscy faworyci, nie zawodzą gwiazdy, czaruje Leo Messi. 39-letni lider Argentyny strzelił już 5 goli, a wieczorem pierwszy mecz z gatunku przegrywający odpada. Kanada-RPA. Zwycięzca spotka się w 1/8 z wygranym meczu Holandia-Maroko.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Już powyżej 30 stopni w całej Polsce, a na zachodzie w najgorętszym momencie będzie 42. Na zachodzie też możliwe dzisiaj burze. Jutro w centrum i na wschodzie nadal około 40 stopni. Na zachodzie już temperatura spadnie, no spadnie do około 30. I jutro burze mogą przechodzić przez cały kraj.
4: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Jesteśmy po 11:00, niedzielne przedpołudnie i oczywiście dziś dużo będę mówił o tym, co dzieje się w naszym regionie. Pamiętajmy pić dużo wody, unikać pełnego słońca, bo gorąc niesamowity. Filip Waćkowski kłaniał się nisko, witajcie, cześć, zaczynamy niedzielę na najlepszej fali w regionie.

0: Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.
1: Pierwsza jesień bez depresji. Rdzawe liście znowu wirują z mur. Ademi i Netflix.

Upalna niedziela, 28 dzień czerwca, to już 179 dzień roku, mniej więcej połowa i będzie Sylwester. Imieniny obchodzą dziś Ireneusz, Leon, Marcela, Paweł i Józef, znak zodiaku urodzonych dziś to rak, a lato, ciekawe czy tak całe upalne, lato potrwa jeszcze 86 dni.

Co dzieje się dziś podczas Dni Włocławka? Dziś ostatni dzień tego święta miasta, no i ostatni dzień jarmarku włocławskiego. Go spotkamy, mnóstwo kramów, stoisk, spotkamy je na ulicy Szpitalnej pomiędzy basenem na Słodowie w stronę torów. No i kierowcy, uwaga, tamtędy dziś nadal nie przejedziecie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Pożar hali pod Warszawą strażakom nie pomaga w pracy upał. W Europie rekordy temperatur dziś pewnie znowu zostaną pobite. Nauczyciele zapowiadają protesty, chcą wyższych podwyżek niż 3%. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Pożar zakładu odpadów w Mszczonowie pod Warszawą. Ogień objął budynek o powierzchni około 400 m². Nie ma jednak konieczności ewakuacji mieszkańców. Strażacy zmagają się nie tylko z pożarem, ale i wysoką temperaturą powietrza. Przez Europę przechodzi właśnie fala upałów. Odnotowywane są najgorętsze dni czerwca w historii. W Danii 37, w Czechach 40,6, w Niemczech 41,1. Odwoływane są niektóre pociągi. Pod Berlinem popękała autostrada. Dzisiaj prawdopodobnie padną kolejne rekordy. Także w Polsce, w Słubicach ma być 42. A w tym upale zaczęły się wakacje. Uczniowie mają wolne. Nauczyciele zapowiadają za to kolejny protest. Chodzi o wysokość przyszłorocznych podwyżek płac i o warunki pracy. Zapowiada szef Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz.
2: We wtorek zarząd główny te akcje protestacyjne, które są zaproponowane, przyjmie. One będą miały zróżnicowany charakter. Będą także różnie lokowane w zależności od geografii naszego kraju, ale także od poziomu jakby akceptacji tych propozycji przez środowisko nauczycielskie.
1: Związek nie zgadza się na planowaną 3% podwyżkę w budżetówce. Bar w szwajcarskiej miejscowości Crown Montana, gdzie w Sylwester zginęło 41 młodych ludzi, zostanie przekształcony w ośrodek dla młodzieży. Poinformowały o tym lokalne władze. Przypomnijmy, w noc sylwestrową budynek zapalił się od pirotechniki. Trwają prace nad pomnikiem poświęconym ofiarom. Biorą w nich udział rodziny zmarłych. Polscy siatkarze zmierzą się z Argentyną na zakończenie drugiego turnieju Ligi Narodów, który odbywa się w Gliwicach. Biało-czerwoni świetnie spisują się przed własną publicznością. Wygrali kolejno z Belgią, Turcją i wczoraj z Niemcami 3-1 w setach.
3: Fajnie było wygrać tak pewnie, fajnie było wygrać kolejny mecz i zdobyć 3 punkty, bo też nie to, że tam namiętnie patrzymy, ale mniej więcej drużyna wie, co się dzieje w tabeli. No i cieszę się, że jako drużyna gramy coraz lepiej i że mamy już 3 zwycięstwa na tym turnieju.
1: Mówił nasz przyjmujący Artur Szalpuk. Początek meczu z Argentyną o 20:00.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: 35 na zachodzie Polski już przekroczone, w pozostałej części kraju też już powyżej 30 i to wyraźnie. A rekordowo dzisiaj na zachodzie może być nawet 42. Jutro upały zostaną jeszcze w centrum i na wschodzie Polski, to znaczy tak ekstremalne upały. W centrum i na wschodzie jutro nadal około 40, na zachodzie jutro około 30.
4: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Jesteśmy po 12:00, niedziela i bardzo dużo dzieje się w naszym regionie, nie tylko z okazji Dni Włocławka, w całych okolicach, na przykład w Kłupce. Co konkretnie tam się dzieje, o tym więcej za moment. Filip Waćkowski, cześć!

0: po polsku.
1: Znowu ktoś mnie podgląda, lekko skrobię do drzwi, strasznym okiem cyklopa.

Moi drodzy, dzisiaj oczywiście upalna niedziela, dni Włocławka, ale to nie jedyna rzecz, która dzieje się w naszym regionie. Kujawy pełne są ciekawych imprez, na przykład w parku etnograficznym w Kłupce odbędą się wianki, czyli festyn folklorystyczny z cyklu Z życia dawnej wsi. Dziś od 15 do 18 w programie występy zespołów folklorystycznych, widowisko Wigilia Świętego Jana, warsztaty dla dzieci, pokazy dawnych zajęć domowych, gospodarskich i rzemieślniczych, czy oczywiście kiermasz sztuki ludowej i swojskiego jadła. To dziś w Kłupce od 15 do 18.

Zaglądamy na dni Włocławka. Dziś ostatni dzień tej imprezy, która w tym roku trwała naprawdę długo. W ten weekend jednak kulminacja. Co się dzieje dla najmłodszych na przykład? Spektakl Tobi Show, tam gdzie niemożliwe staje się realne. Pojawiła się też wioska cyrkowa, to w ogrodzie na Pompce w parku Henryka Sienkiewicza. Ogród na Pompce to teren pomiędzy Krajową Jedynką a Torami. Pierwszą część wydarzenia wypełni Tobi Show, tam gdzie niemożliwe staje się realne. Publiczność zobaczy widowisko pełne humoru, żonglerki czy cyrkowych sztuczek. Po spektaklu uczestnicy wezmą udział w wiosce cyrkowej. To dziś w Parku Sienkiewicza od 15 do 17 udział jest darmowy.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Rekordowe upały i wielkie zużycie wody są apele, by ją oszczędzać. W Poznaniu dziś uroczystości 70. rocznicy czerwca 56. Miniaturowy robot stomatologiczny pomoże w leczeniu zębów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polska zmaga się z rekordową falą upałów. Wczoraj w Słubicach termometry pokazały prawie 39 stopni. To najwyższa temperatura odnotowana w czerwcu. Dziś ma być ponad 40. Duże miasta uruchamiają dodatkowe zdroje uliczne i klimatyzowane miejsca odpoczynku. Jak z takim żarem radzą sobie mniejsze miejscowości? W Kołaczycach. Na Podkarpaciu mieszkańcy mogą skorzystać z kurtyny wodnej ustawionej na rynku.
2: Było troszeczkę ochłody, a teraz chłopaki będą korzystać z cudownej mgiełki.
3: Pijemy wodę, staramy się dużo.
4: Jedyne, co jest fajne, to, że wysokie UV.
5: Jedyny sposób to jest jechać nad wodę i siedzieć nad wodą cały dzień. To jest jedyny sposób.
1: Temperatura ma zacząć spadać dopiero w połowie tygodnia. Brakuje wody w województwie śląskim. W wielu miastach i gminach sieci wodociągowe nie wytrzymują, bo zużycie wody jest znacznie większe niż możliwości jej dostarczenia. Z takim problemem mierzą się m.in. Pilchowice koło Gliwic. Już tydzień temu zabrakło wody w kranach podczas upałów. Dlatego dyrektor lokalnego przedsiębiorstwa komunalnego Agata Mosiąc-Kramosz apeluje do mieszkańców o ograniczenie zużycia.
6: Zużycie wody jest ogromne, Dlatego apelujemy, aby racjonalnie gospodarować, Co można, to zakręcić. Gdzie nie trzeba podlewać, nie podlewać.
1: Dziś jest niedziela handlowa. Warto zaopatrzyć się w sklepie w zapas wody pitnej. Od złożenia kwiatów przed bramą zakładów Hipolita Cegielskiego zaczęły się uroczystości 70. rocznicy poznańskiego czerwca 1956 roku. W uroczystościach weźmie udział prezydent Karol Nawrocki i głowy państw kilku europejskich krajów. 70 lat temu w Poznaniu doszło do pierwszego w Polsce masowego antykomunistycznego protestu. Zginęło w nim co najmniej 58 osób. Miniaturowy robot stomatologiczny pomoże leczyć zęby. Opracowali go naukowcy z Uniwersytetu w Bazylei. Miniaturowy robot wewnątrzustny, bo tak się nazywa, ma przygotowywać zęby do zabiegu zgodnie z cyfrowym planem. Pomysł polega na tym, aby po skanowaniu podczas pierwszej wizyty dentyści mogli dokładnie zaplanować, w jaki sposób robot ma usunąć materiał zęba i od razu zamówić koronę, zamiast czekać na drugą wizytę.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Mamy dziś z pewnością najgorętszy dzień w tym roku, a prawdopodobnie najgorętszy dzień, jaki kiedykolwiek odnotowano w czerwcu. Wszędzie poza samą północą kraju już jest powyżej 35 stopni. Na północy tych 35 jeszcze nie ma, ale też powyżej 30. Na zachodzie możliwe dzisiaj burze, a jutro możliwe burze w całym kraju.
0: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Jesteśmy po 13:00, dziś ostatni dzień święta miasta, święta Włocławka. Co się dzieje w parku na Słodowie? O tym sobie porozmawiamy za moment. Filip Waćkowski, cześć.
0: Popołudnie po polsku na 101 i 4 FM.
9: Ostatnia szansa, neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to tak samo.

Tak, tak. Gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku. Weekendowe granie na 101,4 FM we Włocławku po polsku.

Moi drodzy, po kilkunastu dniach wydarzeń rozgrywanych w różnych częściach miasta nadszedł finał tegorocznych Dni Włocławka. Dziś spotkania z youtuberami AJ-em oraz Tytusem Chmielewskim. Natomiast od 17:00 włocławska scena młodych, podczas której zaprezentują się lokalni wykonawcy. Do tego cały czas działa zlot food trucków. Gdzie te wydarzenia? W parku na Słodowie, a wstęp jest wolny.

0: kochani, niedziela, upalna niedziela i jest to też niedziela handlowa. Ale to może i lepiej, Jakby nie patrzeć, w sklepach jest klimatyzacja, nie trzeba robić zakupów, można się tylko schłodzić.
1: WPP na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Budynek eksplodował w Wielkopolsce. Ucierpiały dwie osoby. Tysiące ratowników poleciało na ratunek Wenezueli po trzęsieniu ziemi. Pierwszy weekend wakacji, tłumy ludzi w Tatrach. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wybuch w budynku w Kopydłowie Nowym w Wielkopolsce. W wyniku eksplozji poszkodowane zostały dwie osoby. Informacje w tej sprawie zbiera Marcin Starzec.
2: Jedna osoba z ciężkimi poparzeniami została wydobyta i jest już pod opieką ratowników. Z drugą strażacy mają kontakt, ale wciąż pozostaje pod gruzami. Na miejscu pracuje kilka zastępów straży pożarnej, a do akcji skierowano także specjalistyczne grupy ratownicze z Poznania i Łodzi z psami. Przyczyny eksplozji na razie nie są znane. Wyjaśni je policja.
1: Ratownicy z 24 krajów przylecieli na ratunek Wenezueli. Po trzęsieniu ziemi poszukują nawet kilkudziesięciu tysięcy osób. Już teraz jest około 1,5 tysiąca ofiar. Za międzynarodową pomoc dziękuję pełniąca obowiązki prezydenta Wenezueli Delcy Rodriguez.
2: W najbliższych godzinach dotrą kolejne ekipy z różnych krajów. Współpracujemy z krajowymi i międzynarodowymi zespołami ratowniczymi, działając całodobowo w ciągu tych pierwszych kilkudziesięciu godzin, które mają kluczowe znaczenie dla ratowania życia.
1: Uważajmy na internetowe zbiórki na pomoc Wenezueli. Niektóre mogą być fałszywe. Warto polegać na sprawdzonych instytucjach. Zaczęły się wakacje, tłumy pojawiły się na tatrzańskich szlakach. Latem największym zagrożeniem są burze, ulewy i silny wiatr. Jak przygotować się do górskiej wycieczki, radzi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
3: Wczesne wyjście może spowodować, że po prostu będziemy bezpieczni, bo przy tak wysokich temperaturach na pewno zrobi się parno, zrobi się duszno. To poruszanie się w górach będzie trudniejsze. Jeżeli jest prognoza burzowa, powinniśmy dopasowywać plan, mieć wariant awaryjny, żeby szybciej zejść.
1: Na Podhalu w cieniu mamy teraz 33 stopnie. To legenda filmowej komedii. Mel Brooks kończy dziś 100 lat. Amerykański aktor, scenarzysta i reżyser komediowych parodii, szczególnie lubianych w latach 90. Wyreżyserował m.in. filmy Kosmiczne Jaja i Robin Hood, Faceci w rajtuzach.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Około 40 stopni teraz w całej Polsce. I bardzo słonecznie, niemal bezchmurnie, choć na północy i na zachodzie Polski możliwe są burze. Jutro ciąg dalszy tego upału, nadal około 40 stopni, choć na zachodzie będzie już zdecydowanie chłodniej, ale wciąż około 30.
4: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Gorąco, upalnie, skwarnie, to może wskoczymy do wody? Niedzielne popołudnie, moi drodzy, jak działają włocławskie kąpieliska i od której do której są czynne, tak na przykład w tygodniu. O tym więcej w tej godzinie. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko, witajcie, cześć.
6: Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

0: Moi drodzy, wczoraj wystartowały włocławskie kąpieliska, miejskie kąpieliska. Pogoda sprzyja wypoczynkowi nad wodą. No dobra, to jak działają? Zaczynamy od jezior. Dwa strzeżone kąpieliska nad Wikaryjką i nad Jeziorem Czarnym. Czynne są codziennie od 10 do 18. Natomiast otwarte baseny przy ulicy Lisek od poniedziałku do piątku od 12 do 20. A w sobotę i niedzielę od 11 do 19. Natomiast te baseny na przystani wodnej przy Zalewie Włocławskim, czyli przy ulicy Płockiej, dostępne są codziennie od 11 do 19.
1: Włocławek po polsku na 101,4 FM.

gdzie ty? Rzym. Czym cię zniechęciłem, że mnie wciąż unikasz?

polsku.

upalny początek wakacji, skwar niesamowity, no i synoptycy zapowiadają, że takie może być to lato. Pytanie, kiedy pogoda się zmieni? Kiedy zrobi się deszczowo, zimno i wietrznie? No jak to kiedy? Gdy pojedziemy na urlop.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Katastrofa małego samolotu we Francji. Zginęło 11 osób. Rekordowe upały. Małe i duże miasta próbują schłodzić mieszkańców. Wieczorem powroty z pierwszego wakacyjnego weekendu. Policja apeluje o ostrożność, bo upał nie sprzyja koncentracji. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Katastrofa małego cywilnego samolotu we Francji. Zginęło 11 osób. Do zdarzenia doszło w miejscowości Tomblen na północnym wschodzie kraju. Tak upalnie w czerwcu w Polsce jeszcze nie było. Z falami upałów walczy cały kraj. Warszawa wprowadziła miejsca chłodu, czyli około 150 ogólnodostępnych klimatyzowanych placówek w całym mieście, a także zraszacze w kluczowych punktach. Wrocław uruchomił dodatkowo zdroje uliczne. Z wysoką temperaturą starają się walczyć także mniejsze miejscowości. Marcin Starzec.
2: W prawie całym kraju obowiązuje trzeci, najwyższy stopień zagrożenia przed upałami. Przed skwarem ostrzega także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Od rana termometry idą tylko w górę i w kulminacyjnym punkcie mogą doskoczyć do nawet 40 stopni. W takich warunkach eksperci nie zalecają wychodzenia na zewnątrz, ale rzeczywistość bywa inna. W małych miasteczkach, jak chociażby Kołaczyce na Podkarpaciu, schłodzić można się przechodząc przez kurtynę wodną, która jest rozstawiona na środku wylanego betonem rynku, przez co woda zamiast chłodzić, dodatkowo grzeje.
3: Jedyny sposób to jest jechać nad wodę i siedzieć nad wodą cały dzień. To jest jedyny sposób.
4: Nie radzę sobie z upałem i to są dla mnie bardzo trudne do zniesienia temperatury.
2: A te mają zostać z nami przynajmniej do środy.
1: Niestety upały nie sprzyjają utrzymywaniu koncentracji za kierownicą, dlatego mundurowi apelują, by robić częste przerwy w podróży i po prostu się nie spieszyć.
5: Noga z gazu na pewno wolniej, a dojedziemy bezpieczniej.
1: Dzisiaj wieczorem powroty z pierwszego weekendu wakacji. Na drogach wjazdowych do większych miast na pewno będzie większy ruch niż zwykle. Tymczasem kilkadziesiąt Fiatów 126P wyruszyło z Wrocławia w wielką wyprawę maluchów dla dzieci. Start charytatywnego rajdu miał miejsce przy hali stulecia. Celem podróży jest Normandia. Uczestnicy mają dotrzeć tam 6 lipca. A ideą akcji jest pomoc najmłodszym ofiarom wypadków drogowych. Ambasadorem z kolei kierowca rajdowy Kajetan Kajetanowicz.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Około 40 stopni teraz, nie tylko na krańcach zachodnich, jak to było w niedawnych jeszcze prognozach, ale już prawie w całym kraju, także w centrum. Jutro ten ekstremalny upał zostanie jeszcze w centrum i na wschodzie, a na zachodzie powinno być już bliżej 30. Jutro też możliwe burze właściwie w całej Polsce.
6: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
9: Jesteśmy już po 15:00, skwarne, niedzielne popołudnie. Dziś kończą się dni Włocławka, ale imprez plenerowych w naszym regionie w kolejnych tygodniach wakacji nie będzie brakować. Kto wystąpi na święcie powiatu włocławskiego oraz kiedy i gdzie to święto się odbędzie, o tym więcej za moment. Filip Waćkowski, cześć.
8: Popołudnie po polsku na 101 i 4 FM.

powiatu włocławskiego. To w piątek i sobotę 10 oraz 11 lipca na lotnisku w Kruszynie i poznaliśmy już muzyczne gwiazdy tego wydarzenia. W piątek wystąpią Skolim, Roni Ferrari, włocławianin. Pojawi się także Blacha 2115. Natomiast w sobotę coś dla fanów innej muzyki. Kleo, Krzysztof Cugowski z zespołem Mistrzów oraz grupa Selfie. To tylko muzyczne wydarzenia, bo imprez towarzyszących na lotnisku w Kruszynie będzie naprawdę sporo. 10-11 lipca, święto powiatu włocławskiego.

0: króla.
1: Dziś kończą się dni Włocławka, ale nie oznacza to tego, że w naszym regionie brakować będzie imprez plenerowych. Nic bardziej mylnego, bo odbędzie się chociażby święto

0: Co ciekawego dzieje się w te wakacje w naszym regionie? Bardzo dużo wydarzeń, także dla najmłodszych. Zajrzyjmy do Włocławskiej Biblioteki. Tam jutro, w poniedziałek, 29 czerwca, przerwa od szkolnego dzwonka, czyli wesołe miasteczko. W programie m.in. przedstawienie teatralne, pokaz iluzjonisty, animacje, gry zręcznościowe czy kartonowe lody. Przy takiej temperaturze to przynajmniej się nie roztopią jak kartonowe, nie? Będą też balonowe atrakcje, to właśnie w Bibliotece przy Warszawskiej jutro od 10 do 14.
1: W jak Włocławek. Po polsku na 101.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Wypadki na drogach są karambole. Policja apeluje, by zwolnić. Moskwa może dokonać prowokacji na wschodniej flance, ostrzegają eksperci. Nie dajmy się portalom społecznościowym. Algorytmy specjalnie wzbudzają agresję. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Potężny wypadek w Zachodniopomorskiem. Na S3 zderzyły się 4 samochody. Jedna osoba zginęła. Droga w kierunku Szczecina przed Pyrzycami jest zablokowana. 4 samochody zderzyły się też na drodze z Lublina do Warszawy. Tu 2 osoby zostały ranne. Zablokowana jest ekspresówka do stolicy. Policja apeluje, by zwolnić. Tym bardziej, że ruch jest bardzo duży, a upał utrudnia koncentrację. Przez upały jedziemy darmowo autostradą A1 w ten weekend. Otwarte są wszystkie bramki na trasie Gdańsk-Toruń. W wakacje przy korkach na trasie będziemy podnosić szlabany, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
2: Początkowo przyjęliśmy, że to będzie 25 minut oczekiwania na wjeździe i wyjeździe. Zdecydowałem o rozszerzeniu tego typu czynności na wszystkie zjazdy z tej drogi.
1: W pozostałe wakacyjne weekendy mechanizm będzie funkcjonować wyłącznie na bramkach w Rusocinie, Nowej Wsi i Nowych Marzach. Rekordowe temperatury oznaczają coraz więcej interwencji medycznych. Lekarze ostrzegają, że odwodnienie rozwija się stopniowo, a jego pierwsze objawy często są niepozorne. Nie wolno bagatelizować osłabienia, apatii, zawrotów głowy czy zaburzeń widzenia. Kreml może próbować przetestować spójność NATO i dokonać prowokacji w Polsce lub krajach bałtyckich, poinformowały źródła wywiadowcze z 2 państw wschodniej flanki. Łotewski wywiad mówi, że Rosji nie stać na pełnoskalowy atak, ale można spodziewać się tak zwanego ataku hybrydowego w rodzaju sabotażu albo użycia rakiet i dronów. Rosja chciałaby tak zniechęcić kraje europejskie do pomagania Ukrainie, a przy okazji sprawdzić, czy Stany Zjednoczone zareagują na atak. Atakują nas ciągle portale społecznościowe, sprzyjają brutalizacji języka. Tak twierdzi medioznawca profesor Jacek Wasilewski z Uniwersytetu Warszawskiego. Algorytmy mediów społecznościowych premiują wypowiedzi silnie emocjonalne i konfliktowe, tłumaczy ekspert. Dlatego im więcej gniewu, oburzenia czy agresji, tym większa szansa, że taki komunikat zostanie nam nachalnie podawany. Warto więc nie dawać się temu manipulować, bo jak dodaje profesor, język nie tylko opisuje rzeczywistość, ale też ją tworzy.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Pogoda na 101,4 FM.
1: W większej części kraju temperatura około 40 stopni. Do tego absolutny skwar, niebo bezchmurne, choć miejscami na północy i na zachodzie Polski możliwe dzisiaj burze, a do tego intensywne ulewy i porywisty wiatr. Jutro burze mogą być w całej Polsce. W centrum i na wschodzie jutro nadal około 40. Na zachodzie Polski jutro bliżej 30.
3: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Zaglądamy do polityki, chociaż akurat w tym przypadku polityk, na ten moment emerytowany Andrzej Duda. Prezydent Andrzej Duda kupił sobie nową furę. W kabriolecie Porsche Boxster, no i będzie teraz śmigał sobie na emeryturze, bez dachu, oby się nie przeziębił. No i jak Andrzej Duda wozi się Porszakiem, to ja chyba wiem, co odpowie, jeżeli ktokolwiek będzie go prowokował do ścigania się spod świateł.
7: Jest takie powiedzenie w Polsce, brzydkie, zresztą nie strasz, nie strasz.

0: A może taki kącik kulinarny sobie tutaj wprowadzimy? Będzie wykwintnie, bo mam przepis od Anny Lewandowskiej. Uwaga, z jej książki, bardzo skomplikowany, cały przedstawię wam już teraz, jabłko z masłem orzechowym. Więc tak, bierzemy połówkę jabłka, łyżkę masła orzechowego, jabłko kroimy w plasterki i jemy z masłem orzechowym. Cały przepis z książki Anny Lewandowskiej. Smacznego, smacznego. Jakby były jakieś problemy z tym przepisem, to dzwońcie śmiało, ja wyjaśnię wszystko jeszcze raz.
1: Weekendowe granie na 101,4 FM.

Kochani, co gubimy w Uberze? Aplikacja przedstawiła taki raport i podzieliła się najdziwniejszymi zgubami w taksówkach. Uwaga, proteza z dwoma zębami. No tak, no z dwoma to nie szkoda, nie? Peruka z ludzkimi włosami, dozór elektroniczny na kostkę, proteza oka, tekturowy Jezus, zmywarka, implant miednicy czy kajdanki. Gubiono też na przykład żywą rybę. No ktoś musiał nieźle popłynąć.

0: Kochana. Jeżeli zastanawiacie się, jak ubić złoty interes, kochani, mam pewien pomysł, mam pewien plan. Dzisiaj od rana byłem kupić wentylator. Wentylator do swojego mieszkania, wiadomo, jest gorąco, będzie jeszcze cieplej. Poprzedni gdzieś mi przy przeprowadzce chyba zaginął, no w każdym razie musiałem kupić wentylator. I wiecie, co się okazuje? W dwóch pierwszych sklepach, w których byłem, wentylatory się skończyły. A do trzeciego nie miałem czasu iść, bo musiałem już przyjść na program. No nic, tylko zostać wiatrakowym fliperem. Zimą kupować wiatraki tanio i latem sprzedawać drogo.
1: Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Nauczyciele zapowiadają protest, żądają większych podwyżek. 50 osób na jedno miejsce, tyle zgłosiło się na egzamin do łódzkiej filmówki. Odpadli z mundialu w fatalnym stylu, więc federacja zabrała im czarterowy samolot. Wracajcie sobie sami, usłyszeli Urugwajczycy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nauczyciele zapowiadają protest. Nie zgadzają się na tylko 3% podwyżki płac, mówi wiceprezes ZNP Urszula Woźniak.
2: Czas obietnic już minął. Cały czas słyszymy, nauczyciele powinni być godnie wynagradzani, ale teraz już jest czas na to, żeby godnie zarabiali, pracując na jednym etacie, żeby wreszcie docenić ich pracę i zrównać ich wynagrodzenia z innymi grupami zawodowymi.
1: We wtorek związek podejmie decyzję, jaką formę przybierze protest. Jeszcze tylko do wtorku właściciele mieszkań na wynajem mają czas na zamontowanie w nich czujników dymu i czadu. Właściciele, którzy zignorują ten obowiązek, będą musieli liczyć się z wysoką karą. Czujnik może uratować życie, mówi brygadier Jędrzej Pawlak ze Straży Pożarnej.
3: Sygnał potrafi obudzić śpiącego człowieka, potrafi czasami również zwrócić uwagę sąsiadów.
1: Za brak czujki można dostać mandat do 5 000 zł albo grzywnę do nawet 30 000. Ponad 1000 młodych ludzi z całej Polski zgłosiło się w tym roku na egzaminy na Wydział Aktorski Szkoły Filmowej w Łodzi. Łódzka filmówka jest ceniona na świecie, dlatego o jedno miejsce walczy tu ponad 50 osób. Oprócz ogromnej konkurencji, kandydaci muszą zmierzyć się z egzaminami, a te są uważane za jedne z najtrudniejszych w Polsce. Wśród osób, które walczą o indeks, jest Zofia Ciszewska z Radomska.
4: No, marzę o tym od dziecka. I w ogóle, jak byłam dzieckiem, to chciałam wykonywać wiele zawodów, a w sumie tak stwierdziłam, że będąc aktorem mogę się wcielać w każdy z nich.
1: Indeks łódzkiej filmówki dostanie tylko 18 szczęśliwców. Urugwaj to na razie największe rozczarowanie piłkarskiego mundialu. Za karę drużyna musiała wracać lotami rejsowymi, bo Urugwajska Federacja odwołała jej lot czarterowy. Dwukrotni mistrzowie świata nie potrafili wygrać meczu i odpadli w marnym stylu. Piłkarze w dodatku nie znoszą swojego bezkompromisowego trenera i atmosfera w drużynie była nie do zniesienia.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Około 40 stopni już mieliśmy dzisiaj. Im bliżej wieczora, tym temperatura będzie delikatnie spadać. To będzie trudna noc, a jutro taki skwar jeszcze w centrum i na wschodzie Polski, tutaj około 40 stopni cały czas. W zachodniopomorskim i lubuskiem już trochę chłodniej, bliżej 30.
5: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Ale się wczoraj działo na Kujawach. Najlepszy żur kujawski ugotowały panie z koła gospodyń wiejskich w Sarnowie. W Kowalu o dobry humor i świetną zabawę podczas jarmarku kazimierzowskiego zadbali Marcin Daniec, klasik i nowator, a do Ciechocinka zjechały samochody strażackie z całej Polski. W niedzielę nie zwalniamy tempa, bo wiele imprez w naszym regionie odbywa się dzisiaj z okazji jutrzejszego Dnia Dziecka. Atrakcje dla najmłodszych właśnie w tej chwili odbywają się między innymi w Lubieniu Kujawskim, Choceniu, Lubaniu, Izbicy Kujawskiej i Brześciu Kujawskim. Jeśli nie macie planów na niedzielę, warto zabrać dzieciaki i ruszyć w regiony. A my w Radiu Włocławek właśnie teraz ruszamy z ostatnim programem w tym tygodniu i miesiącu. Patryk Kamiński, niedzielny dzień dobry dla wszystkich przy włączonym radiu. Ostatni, 31 maja w kalendarzu, mamy 151 dzień roku, a słońce na Kujawach będzie razem z nami do 20:45. Dla Kamili i Anieli przesyłamy najlepsze imieninowe życzenia, zdrowia, uśmiechu i spełnienia marzeń. W dniu rodzeństwa warto spotkać się z bratem i siostrą, a jeśli jesteście bliźniakami, to okazja do świętowania jest podwójna. Bracia i siostry, życzę miłego świętowania i zapraszam na 4 wspólne godziny przy dobrej muzyce.

0: Teraz taka mała zagadka dla kujawiaków z krwi i kości. Czy wiecie, co to bejmy, szwera albo ancuk? Jeśli nie, to znaczy, że czas odkryć prawdziwe językowe skarby Kujaw. W sieci pojawił się wyjątkowy, mały słownik gwary Kujaw Zachodnich, czyli publikacja, która przenosi czytelnika wprost do dawnych pogwarek, humoru i codziennego życia mieszkańców regionu. To nie jest zwykły słownik, to żywa opowieść o Kujawach, pełna barwnych słów i charakterystycznych zwrotów, które budują naszą regionalną tożsamość. A jeśli chcecie sami zanurzyć się w kujawskiej gwarze i sprawdzić, jak mówił prawdziwy Benas, odsyłam Was do wersji online słownika. Wystarczy kliknąć na Facebooka Lot Skarby Kujaw, wejść w link i poznać znaczenie wielu kujawskich słów. Tak sobie myślę, że może od września będziemy nadawać dla Was wiadomości po kujawsku. Ciekawe, czy potrafilibyście zrozumieć, o czym mówimy lokalnie kujawską gwarą.
1: Weekendowe granie na 101,4 FM we Włocławku po polsku.

0: Mam teraz dowód na to, że seniorzy z naszego regionu potrafią bawić się i cieszyć z życia jak nikt inny. W dziennym domu Senior Plus w Choceniu odbyło się w poniedziałek wyjątkowe wesele Kasi i Marka. To był prawdziwy ślub z rozmachem i mnóstwem radości. Nie zabrakło wzruszających życzeń i prezentów, toastu szampanem oraz gromkiego 100 lat, był pierwszy taniec, piękny tort weselny, oczepiny, skradziony but i porwanie panny młodej. Parkiet ani przez chwilę nie był pusty, a goście bawili się fenomenalnie do późnych godzin. Patrząc na zdjęcia, można mieć wrażenie, że to wszystko było tak na poważnie. Była panna młoda w białej sukni, przystojny mężczyzna u jej boku, kwiaty, tort, goście, oczepiny i życzenia. Nawet pan wójt pojawił się na uroczystości, a wiadomo, że jak na imprezie pojawia się głowa gminy, to żartów nie ma. Wszyscy bawili się doskonale, ale bardzo kulturalnie, a jak było naprawdę? Na to pytanie odpowiedź znają tylko seniorzy z dziennego domu Senior Plus w Choceniu. Bez wnikania, czy to prawda, czy zabawa, wszyscy bawili się świetnie.
1: WPP na 101,4 FM.

Coraz bliżej Dzień Dziecka. Wielu rodziców pewnie zastanawia się, czym uszczęśliwić swoją córkę albo syna. Dzisiaj w dobie internetu można zamówić praktycznie wszystko, ale chyba jednak w tym wszystkim warto zachować pewien umiar. Jednym z takich odpowiedzialnych prezentów, zaznaczam słowo odpowiedzialnych, jest zakup zwierzaka. Kotek, piesek, świnka morska czy żółw uczą odpowiedzialności, opieki, empatii i troski o żyjące stworzenie. Jeśli zastanawiacie się nad tym, by 1 czerwca obdarować swoją pociechę zwierzakiem, warto na przykład odwiedzić schronisko dla zwierząt we Włocławku albo adoptować czworonoga z gminy Kowal. Na nowy dom i wspaniałego właściciela lub właścicielkę czekają dwa pieski, które możecie zobaczyć na stronie internetowej gminy Kowal. Na rasach psów to ja się znam średnio, dlatego warto kliknąć i zobaczyć, o czym mówię. Dwie znajdy szukają nowego domu. Zostawiam temat do przemyślenia dla rodziców. Wierzę, że macie dobre serca. Przemyślicie temat i podejmiecie odpowiednią decyzję. Zwierzęta z przytuliska i schroniska potrafią być jeszcze bardziej wdzięczne za opiekę i wzięcie ich pod swój dach niż zakupione zwierzaki z rodowodem za setki albo nawet kilka tysięcy złotych.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: 11-letni chłopiec uratowany spod gruzów w Wenezueli. Ruszyło poszerzanie autostrady A2 między Łodzią a Warszawą. Upał przetacza się przez Polskę, a jutro ciąg dalszy, znów około 40 stopni. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Wenezueli trwa wyścig z czasem po środowych trzęsieniach ziemi. Zginęło już ponad 1400 osób. Mimo że od katastrofy minęły ponad 3 doby, spod gruzów wciąż udaje się wydobyć żywych. Wśród ostatnich uratowanych jest 11-letni chłopiec, do którego kolumbijscy ratownicy docierali przez 6 godzin.
2: Pracowaliśmy przez wiele godzin, głównie w nocy. Rano wznowiliśmy poszukiwania, zlokalizowaliśmy chłopca i torowaliśmy do niego drogę. W końcu nawiązaliśmy z nim kontakt i udało się go bezpiecznie wydostać.
1: Do akcji ratunkowej włączyły się zespoły z 24 państw. Rusza rozbudowa autostrady A2 między Łodzią a Warszawą. Podpisano umowę na poszerzenie pierwszego odcinka o długości 17 km między Grodziskiem Mazowieckim a węzłem Konotopa pod Warszawą. To jeden z najbardziej obciążonych odcinków dróg w Polsce, mówi Paweł Woźniak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
3: Natężenie ruchu to jest od 60 do 100 tysięcy pojazdów na dobę. To bardzo podnosi ten stopień skomplikowania realizacji tej inwestycji.
1: W czasie robót autostrada cały czas ma pozostać przejezdna po dwa pasy w obu kierunkach. Po ekstremalnych upałach do Polski nadciągają burze. Synoptycy wydali ostrzeżenia dla północno-zachodniej Polski. Na początku na zachodnim Pomorzu, w Wielkopolsce i w województwie lubuskim. W nocy front burzowy będzie się przesuwać w głąb kraju. Obejmie też Pomorze, Kujawy, Warmię i Mazury. Burzom będzie towarzyszyć niebezpieczny wiatr, przekraczający nawet 100 km na godzinę, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
4: Może uszkadzać drzewa, czy porywać gałęzie, uszkodzenia dachów.
1: Pogoda będzie gwałtowna także jutro znów pojawią się burze. Ekstremalnie wysokie temperatury dotarły dziś do polskiego bieguna Zimna. Na Suwalszczyźnie 35 stopni. Jesteśmy w Gibach w pobliżu jeziora Gieret. Rozmawiamy z turystami.
5: No dzisiaj to siedzimy nad jeziorem. Opalamy się, odpoczywamy.
6: No spływ, rowery i to tutaj sielsko. Raczej się spędza czas biwakując.
1: Mamy pierwszy weekend wakacji. Jak mówią lokalni mieszkańcy, takiego gorącego początku nie sposób sobie przypomnieć.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
8: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Jutro na północnym zachodzie i zachodzie Polski będzie już delikatnie chłodniej niż dziś, około 30 stopni, a w centrum, na wschodzie i na południu cały czas ekstremalny upał pod 40. Do tego nad całą Polską burzowe chmury. Burze możliwe są właściwie wszędzie, a towarzyszyć mogą im ulewy i porywisty wiatr.
7: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
8: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
9: Na 101 i 4 FM przeboje w najpiękniejszym języku świata, czyli po polsku, we Włocławku i okolicy, gra dla Was Radio Włocławek. Szczęśliwi podobno czasu nie liczą, ale w niedzielę po 18, patrząc na zegarek, pewnie pomyślimy sobie, jak dobrze, że jest niedziela. Przed nami ostatnie godziny spokoju, relaksu i ładowania akumulatorów przed nowym tygodniem. A że będzie to tydzień krótki, bo niektórzy tylko 3 dni będą pracować, a później długi weekend, to nawet jutrzejszy poniedziałek wydaje się nie taki straszny. Będzie dobrze, już za chwilę czerwiec, wakacje, lato i upragniony urlop. W drugiej wspólnej godzinie zabiorę Was na wycieczkę do parku i powiem kilka słów o etykiecie karmienia kaczek. Tak, tak, kwak, kwak, karmienia kaczek.
0: Po polsku na 101 i 4 FM.

po polsku. Mieszkańcy Włocławka kochają spacery parkowymi alejkami. Szczególnie w najstarszym parku w naszym mieście, czyli w Parku Sienkiewicza, gdzie w cieniu starych drzew, na ławce, można naprawdę miło spędzić czas, nie tylko w weekend, ale również wieczorami. Wielu mieszkańców naszego miasta podczas spaceru z dziećmi dokarmia również kaczki i łabędzie pływające w zgłowiączce. Niestety, najczęstszym pokarmem dla kaczek jest pokruszony chleb, czyli pokarm, który może zwierzakom wyrządzić sporą krzywdę. Po raz kolejny proszę i apeluję o niedokarmianie ptaków chlebem, a specjalną karmą, która jest dostępna w tak zwanym karmomacie przy ostatnim mostku niedaleko włocławskiej katedry. Jeśli chcemy dokarmiać ptaki, można to zrobić wspomnianą karmą albo płatkami owsianymi, ziarnami pszenicy, jęczmienia czy kukurydzy. Ptaki podobno lubią również marchew, sałatę, buraki, dynie czy nawet cukinie. Dokarmiajmy ptaki we włocławskich parkach z rozsądkiem, bo przecież powinno nam zależeć, żeby po zjedzeniu czuły się dobrze, były zdrowe i cieszyły nasz widok przy kolejnej wizycie w parku.

0: polsku.
1: 31 maja na świecie pojawiło się kilka osób, które dzisiaj znamy z ekranu, eteru, kolorowych gazet i sportowych aren. Pora sprawdzić, kto znany świętuje dzisiaj kolejną rocznicę urodzin. 96. urodziny świętuje legendarny aktor i reżyser Clint Eastwood. 73 lata skończył dzisiaj aktor Andrzej Grabarczyk. 67 lat celebruje Leszek Malinowski z kabaretu Koń Polski. 65 lat świętuje założyciel i wokalista grupy Redbox Simon Toulson Clark. 62 lata temu na świecie pojawił się aktor Arthur Dziurman. 61 wiosen ma od dzisiaj amerykańska aktorka i modelka Brooke Shields. 59 lat świętuje Jacek Bończyk, aktor i piosenkarz. 56. urodziny obchodzi Paolo Sorrentino, włoski reżyser i scenarzysta. Równą 50 skończył dzisiaj aktor Colin Farrell, 34 i piosenkarz. 56. urodziny obchodzi Paolo Sorrentino, włoski reżyser i scenarzysta. Równą 50 skończył dzisiaj aktor Colin Farrell. 34 lata temu w Lublinie urodziła się aktorka Anna Maria Siekludzka. 25 lat świętuje Iga Świątek, obecnie najlepsza polska tenisistka. Wielu aktorów, muzyków i nasza Iga świętują dzisiaj urodziny. Życzymy w takim razie udanego świętowania i wszystkiego najlepszego.

0: Są takie wiadomości, z którymi nie można czekać i to jest właśnie jedna z nich. Tegoroczne Dni Włocławka zaplanowane na drugą połowę czerwca wygląda na to, że wynagrodzą nam nerwy związane z tymi wszystkimi przebudowami, remontami i zielonymi terenami. W sobotę 27 czerwca w parku na Słodowie wystąpią dwa zespoły, które doskonale znacie z naszej radiowej anteny. Fani muzyki rockowej na pewno nie będą zawiedzeni, bo do fajansowego miasta przyjedzie Muniek Staszczyk z zespołem T-Love oraz grupa Myslowic. To muzyczne propozycje zdecydowanie dla tych, których PESEL wskazuje na datę urodzenia przynajmniej 30 lat temu, a dla młodzieży piątkowe koncerty hip-hopowe, czyli Paktofonika, Fukaj i bracia Kacperczyk. Piątek zapowiada się hip-hopowo, dla odmiany sobota na rockowo. Więcej szczegółów dotyczących tegorocznych Dni Włocławka poznamy pewnie w najbliższych dniach. Zapowiada się na wielkie świętowanie na zielonych terenach w parku na Słodowie.
1: Radio Włocławek. Po polsku.

0: to są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Czy prezydent był podtruwany? Kontrowersje po wydaniu książki. Rekordowe upały w Polsce. Dziś nawet 40 stopni, jutro podobnie. A Polacy na wakacjach nie narzekają.
2: Ja wiem, że będzie listopad kiedyś.
1: Więc warto nacieszyć się latem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Burza wokół książki o polskim prezydencie. W jednym z opublikowanych fragmentów wywiadu rzeki Andrzeja Nowaka z Karolem Nawrockim przedstawiony jest moment z kampanii wyborczej, kiedy stan zdrowia obecnego prezydenta gwałtownie się pogorszył. W książce pojawiła się sugestia, że mógł zostać otruty. Trzeba to wyjaśnić, mówi polityk Konfederacji Łukasz Rzepecki.
3: Jeżeli rzeczywiście do tego doszło, a nie mam powodu nie wierzyć prezydentowi, to kto za tym stał?
4: Jak ktoś kogoś otruwa, to trzeba zrobić badania toksykologiczne. W związku z tym rozumiem, panie prezydencie, że toksykologia wykonana. Poprosimy o wyniki.
1: Odpowiada europoseł Koalicji Obywatelskiej Bartosz Arłukowicz. Rekordowe upały przetaczają się przez Polskę na zachodzie i w centrum kraju. Dzisiaj 40 stopni. Jak radzą sobie z tym warszawianie i turyści w stolicy, pytał Wawrzyniec Zakrzewski.
5: Ten wiatraczek to jakiś nabytek ostatnich dni, ostatnich godzin?
6: Tak, kupiony wczoraj.
5: Pomaga?
6: Średnio.
7: No jesteśmy od piątku, przyjechaliśmy na Podsiadłego. Było gorąco, ale jakoś daliśmy radę. Siedzieliśmy 2 dni w Centrum Nauki Kopernik, bo tam fajna klimatyzacja.
5: W domu macie, panie, klimatyzację?
6: Tak.
8: Tak. Tak,
5: korzystacie.
8: Tak.
9: Mieszkam, że tak powiem, w wieżowcu na 10 piętrze. To bym tam nie wytrzymała niestety.
1: Ekstremalne upały mają odpuścić w połowie tygodnia. Upały spowodowały dziś duże utrudnienia na kolei. Wiele pociągów notuje opóźnienia. Kilka składów utknęło w okolicach Legionowa na Mazowszu. Doszło do usterki sieci trakcyjnej. Pasażerowie, którzy przebywali w pociągach, mogli wyjść na zewnątrz, bo z powodu awarii nie działała klimatyzacja. Rekordowe upały także w innych krajach, tak jest na przykład w Chorwacji, choć tu pomaga idealna do kąpieli woda w Adriatyku, ma teraz 24 stopnie. Korzysta z tego pan Jacek, który przybył do Rijeki.
2: Ja wiem, że będzie listopad kiedyś, chłodno, tak, więc trzeba te baterie naładować, tak, tej witaminy D trzeba wytworzyć jak najwięcej.
1: Bałtyk może i chłodniejszy, ale ma ładniejsze plaże. Za nami 70% piłkarskiego mundialu, ale przed nami to co najciekawsze, czyli strefa pucharowa. Wieczorem pierwszy mecz z cyklu przegrywający odpada o 21:00 Kanada RPA.
10: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
11: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Największe upały jutro przeniosą się nad środkową i wschodnią Polskę, a na zachodzie będzie odrobinę chłodniej, około 30 stopni. Poza tym burze możliwe jutro w całej Polsce. Na początku na północnym zachodzie kraju, potem będą się przesuwać w głąb naszego kraju, bardziej na wschód i południe.
10: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
11: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
12: Na niedzielny wieczór w domu, plenerze i podróży polecają się polskie przeboje w Radiu Włocławek. W miłym towarzystwie czas szybko mija, jest chwila po 19:00, więc to idealny moment, by powiedzieć Wam dobry wieczór. Patryk Kamiński, witam i pozdrawiam z naszego radiowego studia przy ulicy Świętego Antoniego 6 we Włocławku. Bardzo mi miło, że niedzielny wieczór spędzacie w naszym muzycznym towarzystwie. Spacer, majsterkowanie na działce albo relaks na kanapie. To tylko niektóre ciekawe propozycje na niedzielny wieczór. Obiecuję, przez najbliższą godzinę zagram bardzo miło dla ucha, a między jednym a drugim przebojem powiem o nowej piosence utalentowanej mieszkanki Kujaw, czyli Julii Kordylewskiej.

12-letnia Julia Kordylewska z Boniewa kilka dni temu zaprezentowała kolejny premierowy utwór. Tym razem młoda artystka przedstawiła singiel pod tytułem Mam Rotanka, konsekwentnie rozwijając swoją muzyczną pasję i zyskując przy tym coraz większe grono słuchaczy. Julia, mimo bardzo młodego wieku, ma już na swoim koncie 4 premierowe single, które są dostępne w serwisach streamingowych. Jej twórczość wyróżnia się pozytywnym przekazem, nowoczesnym brzmieniem oraz tematami bliskimi młodym ludziom, dotyczącymi emocji, relacji, pewności siebie i odkrywania własnej wartości. Najnowszy singiel Julii, zatytułowany Mam Rotanka, to utwór, który opowiada o marzeniach, radości życia i sile muzyki. Piosenka pokazuje świat widziany oczami młodej dziewczyny, która każdego dnia z uśmiechem buduje swoją drogę do spełniania marzeń. To historia o codziennych małych krokach, rodzinnym wsparciu oraz o tym, jak śpiew i muzyka pomagają pokonywać złe myśli i odnajdywać światło nawet w najtrudniejszych chwilach. Przekaz utworu ma inspirować młodych słuchaczy do wiary w siebie i podążania własną drogą. Za tekst i produkcję odpowiada Dariusz Ozga, czyli dr Ozzy, natomiast autorem muzyki jest Oskar Jujka.

0: po polsku.
1: Hej, przyjechałam tutaj, mam taki lot. Ja pierdzielę. Serio, nigdy się tak nie czułam w domu jak teraz. To są tacy ludzie.

poniedziałkowy wieczór w Warszawie odbyła się gala muzyki rozrywkowej Fryderyk Festival 2026. Wielką zwyciężczynią tegorocznej gali okazała się wokalistka Kasia Linz. Artystka zdobyła aż 3 statuetki, w tym najważniejszą nagrodę wieczoru, czyli Artystka Roku. Doceniono ją także za album Obywatelka KL oraz teledysk Śmierć w bikini. Wśród zwycięzców Fryderyków 2026 znaleźli się również Zalia za album roku pop, PZ album roku hip-hop, OSTR Błażej Król, Waluś Kraksa Kryzys oraz Koma za album roku w kategorii metal, Michał Fox Król, Daria ze Śląska, Warszawskie Kombo Taneczne, Daniel Blum i Leszek Możdżer, również Przona w kategorii fonograficzny debiut roku, Fawst i Kuban. Podczas gali wręczony został także Złoty Fryderyk dla zespołu Lady Punk za całokształt twórczości, a wyjątkowym momentem wieczoru był pośmiertny hołd dla Stanisława Sojki. Po raz kolejny mamy dowód na to, że polska muzyka to różnorodność, ogromna siła i emocje nie do opisania. O ile niektóre imiona i nazwiska są również Wam, myślę, doskonale znane, o tyle jest kilka zaskoczeń, żeby nie powiedzieć sensacji. Na estradzie w naszym kraju z roku na rok pojawia się coraz więcej przedstawicieli młodego pokolenia. To widać i słychać również na naszej antenie. Wszystkim nagrodzonym gratulujemy!

cię odetchnęli. Zwiał, nim się zakończył sezon, jeszcze się tam jak żagiel bieli. Jego czarny kombin

chmurze w Karpaczu czekają na niego dzieci. I kiedy opuszcza statek, żeby się znowu oddać złu, każda z 27.

We wtorkowy wieczór w Toruniu odbył się koncert pod tytułem Nie ma jak u mamy. Toruńska arena była miejscem, gdzie najpiękniejsze piosenki dla mamy i o mamach zaśpiewały gwiazdy polskiej estrady. Wystąpili między innymi Rafał Brzozowski, Wiki Gabor, Doda, Gromi, Piotr Kupicha z zespołu Fil, Halina Młynkowa, Pektus, Alicja Szemplińska, Michał Wiśniewski i Anna Wyszkoni. O wyjątkową muzyczną oprawę wydarzenia zadbała Toruńska Orkiestra Symfoniczna. Wydarzenie było również transmitowane w ogólnopolskiej telewizji. Poruszający i wyjątkowy koncert sprawił, że do Torunia przyjechały mamy z całego województwa kujawsko-pomorskiego, w tym również z Włocławka, Fabianek czy Kruszyna. W mediach społecznościowych dużo pozytywnych komentarzy po zorganizowanym wydarzeniu. Co na pewno cieszy, to promocja naszego województwa w ogólnopolskiej telewizji i wartościowy koncert, w którym tym razem nie liczył się show, a emocje, piękno muzyki i przede wszystkim podziękowania dla wszystkich mam.

kokaina. Już ja cię urządzę, powtarzasz to. To wszystko co robię, już mam cię dość. Tych oczu pustych, poczekaj zaraz.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: 70. rocznica poznańskiego czerwca. Dziś odbyły się uroczystości. Strażacy apelują o czujniki czadu. Latem czad jest tak samo niebezpieczny. Co trzecia borówka amerykańska w Europie jest polska. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Poznaniu odbyły się dziś uroczystości 70. rocznicy czerwca 56. roku. Miejsca związane z pierwszym w Polsce masowym powojennym buntem przeciwko komunistom odwiedzili związkowcy i kombatanci. Składali kwiaty. W auli uniwersyteckiej hołd poległym złożył prezydent Karol Nawrocki oraz przywódcy Łotwy, Albanii i Węgier.
2: Chwała bohaterom, cześć ich pamięci.
3: Zapraszam Państwa do złożenia wiązanych kwiatów pod tablicą pamiątkową.
1: Z powodu upału organizatorzy po raz pierwszy przenieśli uroczystość z placu Mickiewicza do zamkniętej auli uniwersyteckiej. Strażacy przypominają, by montować czujniki czadu. Śmiertelny gaz jest latem tak samo niebezpieczny jak zimą. Wszystkiemu winne są upały. Tłumaczy to dokładnie brygadier Aneta Gołębiowska z Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.
4: Wysokie temperatury nagrzewają dachy, kominy i przewody wentylacyjne, co prowadzi do gromadzenia się ciepłego powietrza i powstania tak zwanej poduszki powietrznej. To blokuje ciąg kominowy, przez co spaliny z urządzeń grzewczych cofają się do wewnątrz budynku.
1: Strażacy zalecają regularne wietrzenie pomieszczeń, najlepiej przez uchylone okna lub otwarte drzwi. Kończy się pomału najgorętszy dzień czerwca w historii. Dziś w Słubicach było 40,5 stopnia. Tropikalne upały były w całej Polsce, gdzie to tylko możliwe próbujemy się schładzać. Zaglądamy do Giżycka.
5: Proszę bardzo, mamy fontannę.
6: Obla się wodą.
5: Całe mokre, proszę zobaczyć.
7: I mnie jest wyraźnie chłodno, nie jest mi gorąco. Ciepłolubna jestem.
8: Teraz byliśmy na lodach aloesowych. Bardzo dobre, polecam, mało słodkie.
9: Lody, tylko lody.
1: Eksperci radzą raczej dobrze się nawadniać. Odradzają też kąpieli w fontannach z zamkniętym obiegiem wody, bo to siedlisko bakterii. Owoce też nie zaszkodzą. Polska jest unijnym liderem w produkcji borówki amerykańskiej. Od wejścia do Unii Europejskiej zbiory w Polsce wzrosły 15-krotnie. Dzisiaj to 65 tysięcy ton rocznie. Według najnowszych danych produkujemy 1/3 całych unijnych zbiorów. Jesteśmy też na 6. miejscu na świecie pod względem uprawy borówki amerykańskiej. Prowadzą, nie będzie niespodzianki, Amerykanie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
10: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101,4 FM.
1: Najgorętsze upały przesuwać się będą na wschód. Jutro będzie cały czas pod 40 stopni w centrum i na wschodzie Polski. Na zachodzie już odrobinę delikatniej, około 30. Poza tym możliwe jutro burze. Na początku na północnym wschodzie, a potem będą się przesuwać w kierunku centrum i na wschód.
0: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
10: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
11: Gdy dobra, bo polska muzyka gra z głośnika i słyszycie lokalne informacje z Włocławka i okolicy, to znaczy, że w swoim radiu na 101,4 FM słuchacie Radia Włocławek. Niedziela, kilka minut po 20, to jest ten moment tygodnia, gdy cieszymy się dosłownie każdą minutą, a nasze myśli powoli wybiegają w kierunku nowego tygodnia. Wszystko będzie dobrze, nie myślimy jeszcze o pracy, obowiązkach czy planach na nowy tydzień. Cieszymy się chwilą, spokojem i czasem spędzonym wspólnie. W ostatniej godzinie niedzielnego spotkania będę miał dla Was kilka muzycznych wiadomości. Powiem między innymi o programie 29 Dni Lubrańca oraz o muzycznym projekcie dyrygenta z naszego regionu, czyli Adama Kujawskiego.
0: WPP na 101,4 FM.

0: Kalendarz plenerowych imprez w naszym regionie na przełomie maja i czerwca zaczyna się powoli zapełniać. Przed mieszkańcami miasta i gminy Lubraniec 3 dni koncertów i sportowych aktywności. Od 6 do 8 czerwca zaplanowano 29 Dni Lubrańca. 3 dni wspólnego świętowania mieszkańców miasta i gminy zaplanowano tradycyjnie w Muszli Koncertowej, na miejskim stadionie oraz na terenach rekreacyjnych nad Dunajem. Świętowanie rozpocznie się w sobotę 6 czerwca. W Muszli Koncertowej wystąpią gospodarze, czyli lubranieckie gitary, a do tańca wszystkich świętujących zaproszą chłopaki z grupy Disco Boys oraz Nowator. Drugiego dnia zaplanowano wiele sportowych aktywności, między innymi turniej koszykówki 3x3, rywalizację w turnieju piłki nożnej i siatkówki plażowej oraz bieg uliczny Lubraniec na piątkę. Na zakończenie, w ostatni dzień świętowania, ulicami miasta przejdzie Parada Młodości, a dla najmłodszych przygotowane będą animacje, dmuchańce i wiele innych atrakcji. 29 Dni Lubrańca zapowiadają się wyjątkowo atrakcyjnie. W takim razie w pierwszy weekend czerwca spotykamy się w Lubrańcu i świętujemy razem z mieszkańcami.
1: Radio Wrocław. Po polsku.

przez zbliżające się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej ogólnopolskie stacje przyspieszyły największe festiwale polskiej piosenki. Za nami festiwal w Sopocie, a w pierwszy weekend czerwca w Amfiteatrze w Opolu odbędzie się 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. Jednymi z najbardziej oczekiwanych wydarzeń podczas festiwalu są konkursy premiery i debiuty. Podczas tego pierwszego zaprezentowane zostaną zupełnie nowe utwory, które mają szansę podbić serca publiczności i jurorów. Z kolei debiuty są szansą dla początkujących artystów na pokazanie się po raz pierwszy na tak legendarnej scenie. W konkursie debiutów zobaczymy 10 wokalistów i wokalistek, którzy będą chcieli swoim głosem oczarować publiczność w opolskim amfiteatrze oraz przed telewizorami. W koncercie premiery usłyszymy nowe utwory doskonale znanych artystów i zespołów. Na scenie wystąpią m.in. Kamil Bednarek, Patrycja Markowska i Andrzej Krzywy w utworze Fale, poparzeni Kawą 3, którzy całkiem niedawno występowali we Włocławku z piosenką Twoje oczy, Kuba Szmajkowski z utworem Porto, czy co zaskakujące Michała Wiśniewskiego z piosenką Do moich dzieci. Konkurs premiery odbędzie się 5 czerwca, a w trakcie wydarzenia zostanie wyłonionych, to bardzo ciekawe, 2 laureatów. Swojego zwycięzcę wybierze publiczność w głosowaniu SMS-owym oraz jurorzy. Wiele emocji przyniesie również koncert Super Jedynek. Na estradzie w tym roku zobaczymy i usłyszymy m.in. Ralfa Kamińskiego, Natalię Kukulską, zespół Afromental, Renatę Przemyk, Dżem, Kombi, Lux Torpedę, Nocnego Kochanka oraz Majkę Jeżowską. Jak sami słyszycie, od 4 do 7 czerwca czeka nas wielkie świętowanie podczas Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu.

0: absolwent zespołu szkół muzycznych imienia Czesława Niemena we Włocławku i były chórzysta włocławskiego chóru Canto, postanowił założyć zespół wokalny. Wokalista i dyrygent Adam Kujawski razem z przyjaciółmi z Akademii Muzycznej w Bydgoszczy kilka dni temu założyli zespół Men's Vocal Ensemble. Zespołowi Men's życzymy co najmniej tylu sukcesów, co bardziej doświadczonym kolegom z Audiofils z Poznania. Kto wie, może niebawem zespół po raz pierwszy wystąpi również w naszym mieście. Zapraszamy do Włocławka. Zespół Men's dopiero na początku swojej muzycznej kariery. Dla odmiany nasze niedzielne spotkanie w tym momencie niestety dobiega końca. Dziękuję za ostatnie 4 wspólne godziny i cały tydzień. Patryk Kamiński, pozdrawiam wszystkich po drugiej stronie fali. Życzę udanego tygodnia. Myślę, że na pewno będzie udany. 3 dni do pracy, jak dobrze pójdzie, to długi weekend, więc z uśmiechem zaczniemy czerwiec. Życzę spokojnej nocy i mówię wam do usłyszenia. Hej!
1: Po polsku.
2: Pamiętam, jak mówili na mnie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: 70. rocznica poznańskiego czerwca. Dziś odbyły się uroczystości. Strażacy apelują o czujniki Czadu. Latem Czad jest tak samo niebezpieczny. Co trzecia borówka amerykańska w Europie jest polska. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Poznaniu odbyły się dziś uroczystości 70. rocznicy czerwca 56 roku. Miejsca związane z pierwszym w Polsce masowym powojennym buntem przeciwko komunistom odwiedzili związkowcy i kombatanci. Składali kwiaty. W auli uniwersyteckiej hołd poległym złożył prezydent Karol Nawrocki oraz przywódcy Łotwy, Albanii i Węgier. Chwała Bogu.

0: bohaterom cześć ich pamięci.
1: Zapraszam Państwa do złożenia wiązanych kwiatów pod tablicą pamiątkową.
2: Z powodu upału organizatorzy po raz pierwszy przenieśli uroczystość z placu Mickiewicza do zamkniętej auli uniwersyteckiej. Strażacy przypominają, by montować czujniki czadu. Śmiertelny gaz jest latem tak samo niebezpieczny jak zimą. Wszystkiemu winne są upały. Tłumaczy to dokładnie brygadier Aneta Gołębiowska z Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.
3: Wysokie temperatury nagrzewają dachy, kominy i przewody wentylacyjne, co prowadzi do gromadzenia się ciepłego powietrza i powstania tak zwanej poduszki powietrznej. To blokuje ciąg kominowy, przez co spaliny z urządzeń grzewczych cofają się do wewnątrz budynku.
2: Strażacy zalecają regularne wietrzenie pomieszczeń, najlepiej przez uchylone okna lub otwarte drzwi. Kończy się pomału najgorętszy dzień czerwca w historii. Dziś w Słubicach było 40,5 stopnia. Tropikalne upały były w całej Polsce, gdzie to tylko możliwe próbujemy się schładzać. Zaglądamy do Giżycka.
4: Proszę bardzo, mamy fontannę.
5: Obla się wodą.
4: Całe mokre, proszę zobaczyć.
6: I mnie jest wyraźnie chłodno, nie jest mi gorąco. Ciepłoludna jestem.
7: Teraz byliśmy na lodach aloesowych. Bardzo dobre, polecam, mało słodkie.
8: Lody, tylko lody.
2: Eksperci radzą raczej dobrze się nawadniać. Odradzają też kąpieli w fontannach z zamkniętym obiegiem wody, bo to siedlisko bakterii. Owoce też nie zaszkodzą. Polska jest unijnym liderem w produkcji borówki amerykańskiej. Od wejścia do Unii Europejskiej zbiory w Polsce wzrosły 15-krotnie. Dzisiaj to 65 tysięcy ton rocznie. Według najnowszych danych produkujemy 1/3 całych unijnych zbiorów. Jesteśmy też na 6. miejscu na świecie pod względem uprawy borówki amerykańskiej. Prowadzą, nie będzie niespodzianki, Amerykanie.
9: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
10: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
11: Pogoda na 101 i 4 FM.
2: Najgorętsze upały przesuwać się będą na wschód. Jutro będzie cały czas pod 40 stopni w centrum i na wschodzie Polski. Na zachodzie już odrobinę delikatniej, około 30. Poza tym możliwe jutro burze. Na początku na północnym wschodzie, a potem będą się przesuwać w kierunku centrum i na wschód.
9: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
10: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
11: Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: 70. rocznica poznańskiego czerwca. Dziś odbyły się uroczystości. Strażacy apelują o czujniki czadu. Latem czad jest tak samo niebezpieczny. Co trzecia borówka amerykańska w Europie jest polska. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Poznaniu odbyły się dziś uroczystości 70. rocznicy czerwca 56. roku. Miejsca związane z pierwszym w Polsce masowym powojennym buntem przeciwko komunistom odwiedzili i związkowcy, i kombatanci. Składali kwiaty. W auli uniwersyteckiej hołd poległym złożył prezydent Karol Nawrocki oraz przywódcy Łotwy, Albanii i Węgier.
2: Chwała bohaterom, cześć ich pamięci.
3: Zapraszam Państwa do złożenia wiązanych kwiatów pod tablicą pamiątkową.
1: Z powodu upału organizatorzy po raz pierwszy przenieśli uroczystość z placu Mickiewicza do zamkniętej auli uniwersyteckiej. Strażacy przypominają, by montować czujniki czadu. Śmiertelny gaz jest latem tak samo niebezpieczny jak zimą. Wszystkiemu winne są upały. Tłumaczy to dokładnie brygadier Aneta Gołębiowska z Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.
4: Wysokie temperatury nagrzewają dachy, kominy i przewody wentylacyjne, co prowadzi do gromadzenia się ciepłego powietrza i powstania tak zwanej poduszki powietrznej. To blokuje ciąg kominowy, przez co spaliny z urządzeń grzewczych cofają się do wewnątrz budynku.
1: Strażacy zalecają regularne wietrzenie pomieszczeń, najlepiej przez uchylone okna lub otwarte drzwi. Kończy się pomału najgorętszy dzień czerwca w historii. Dziś w Słubicach było 40,5 stopnia. Tropikalne upały były w całej Polsce, gdzie to tylko możliwe próbujemy się schładzać. Zaglądamy do Giżycka.
5: Proszę bardzo, mamy fontannę.
6: Obla się wodą.
5: Całe mokre, proszę zobaczyć.
7: I mnie jest wyraźnie chłodno, nie jest mi gorąco. Ciepłolubna jestem.
8: Teraz byliśmy na lodach aloesowych. Bardzo dobre, polecam, mało słodkie.
9: Lody, tylko lody.
1: Eksperci radzą raczej dobrze się nawadniać. Odradzają też kąpieli w fontannach z zamkniętym obiegiem wody, bo to siedlisko bakterii. Owoce też nie zaszkodzą. Polska jest unijnym liderem w produkcji borówki amerykańskiej. Od wejścia do Unii Europejskiej zbiory w Polsce wzrosły 15-krotnie. Dzisiaj to 65 tysięcy ton rocznie. Według najnowszych danych produkujemy 1/3 całych unijnych zbiorów. Jesteśmy też na 6. miejscu na świecie pod względem uprawy borówki amerykańskiej. Prowadzą, nie będzie niespodzianki, Amerykanie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
10: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Najgorętsze upały przesuwać się będą na wschód. Jutro będzie cały czas pod 40 stopni w centrum i na wschodzie Polski. Na zachodzie już odrobinę delikatniej, około 30. Poza tym możliwe jutro burze. Na początku na północnym wschodzie, a potem będą się przesuwać w kierunku centrum i na wschód.
0: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
10: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Po polsku na 101 i 4

Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest filtrną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.